0: Słuchacie Bonton Radio.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
0: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Jesienią 1971 roku dziennikarze lokalnej redakcji Sztandaru Ludu powracali do opisywanego już wcześniej i poruszanego problemu. Chodziło o bezpieczeństwo na ulicy Okrzowskiej w Chełmie. Wyrostki wciąż zaczepiają przechodniów, pisali w numerze z 21 września. W liście podpisanym przez 40 pracowników spółdzielni przemysłu chemicznego Postęp czytamy m.in. pracownicy naszego zakładu, którego większość załogi stanowią kobiety, nie mogą spokojnie chodzić ulicą Okrzowską. Dotyczy to zwłaszcza kobiet zatrudnionych na drugiej zmianie, której praca kończy się o godzinie 22. Jesteśmy często zaczepiane przez pijanych i rozwydrzonych chuliganów. Już kilka osób zostało przez nich pobitych. Kilka dni temu dotkliwie pobili kobietę z Okrzowa, która obecnie przebywa w szpitalu miejskim. Chuligani często żądają pieniędzy. Bezkarności urodzonych w niedzielę sprzyja całkowity brak oświetlenia na tej ulicy oraz rzadkie patrole MO i ORMO.
1: Zwykle prezentujemy Państwu informacje na temat poszczególnych ulic funkcjonujących do dzisiaj. Pojawiają się one oczywiście w różnorodnych kontekstach, najczęściej w związku z problemami. No i tutaj bohaterem tej niewielkiej notatki jest ulica Okrzowska. Ulica dosyć stara, bo w zasadzie już pojawiająca się na planach w okresie międzywojennym. Ulica rozpoczynająca się w zasadzie przy ulicy Kolejowej, biegnąca przez tory kolejowe i mająca kontynuację po drugiej stronie. Teraz komunikacja tych dwóch części Okrzowskiej jest dosyć trudna, gdyż mamy tę ulicę na wysokości torów kolejowych zamkniętą z powodu rozwoju zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego w tym czasie, które oczywiście w związku z rozbudową zajęły część terenów. Więc jak można podejrzewać, artykuł dotyczy tej drugiej części Okrzowskiej, no i niestety informacje są dosyć niekorzystne. Ulica była nieoświetlona, dużo chuliganów, to jest zagadnienie, które ciągle się pojawia w tych różnorodnych relacjach. No i oczywiście prośba o interwencję, żeby patrole MO i ORMO w tym czasie zwróciły uwagę na tę ulicę i pozwoliły mieszkańcom spokojnie funkcjonować. Zresztą nie tylko mieszkańcom, ale również pracownikom spółdzielni pracy przemysłu chemicznego Postęp. No właśnie jedna z takich instytucji pewnie zapomnianych, ale funkcjonujących od lat 50. Zresztą w różnych miejscach, bo właściwie i przy Zaciszu 2 na bazie takiej prywatnej w zasadzie firmy. Ta spółdzielnia Postęp funkcjonowała, miała również siedzibę przy Lubelskiej 48, no i w latach 60. podjęto decyzję, aby taki obiekt zatrudniający 40 osób, głównie pań, pojawił się przy ulicy Okrzowskiej. Z tej krótkiej informacji wynika, że właściwie spółdzielnia była ważnym podmiotem gospodarczym na terenie Chełma. Pracowała na dwie zmiany, stąd problemy w godzinach wieczornych dla pań, które kończyły właśnie pracę o godzinie 22, a spółdzielnia rzeczywiście produkowała różnorodny asortyment, proszek do zębów między innymi, mydło, świece. No ten asortyment był dosyć szeroki przez wiele lat. Była to jedna z takich, no dosyć ważnych instytucji gospodarczych na terenie Chełma, w tamtym oczywiście okresie.

0: tą ulicą.
1: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa Lubelski.
0: Reklama.
4: Bon Ton Radio.

0: Hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś sięgamy po kawałek, który jest mistrzostwem przypadku, geniuszu, a do tego matką współczesnej muzyki cyfrowej. Piosenka, która stała się wiralem, zanim wymyślono internet. Mówię oczywiście o Tom's Diner. Ta melodia, ta prosta, chłodna linia wokalna jest od razu rozpoznawalna. Susan Vega nagrała ją w 1982 roku jako ascetyczny utwór a cappella. To miała być minimalistyczna, akustyczna opowieść o piciu kawy w nowojorskiej knajpie. Ale jest w niej coś więcej. Ten czysty, nieregularny wokal stał się kluczowym elementem w historii technologii. Inżynierowie, którzy opracowywali nowy, rewolucyjny format kompresji dźwięku, ten, który znamy jako MP3, używali właśnie tej piosenki do testowania algorytmów. Jej złożona prostota była idealnym wyzwaniem. Zatem bez Susan Vega i jej Tom's Diner wasze pliki MP3 mogłyby brzmieć zupełnie inaczej. Ale to dopiero początek. Na przełomie lat 80. i 90. brytyjski duet DNA, czyli Neil Slateford i Nick Bat, weszli w posiadanie nagrania a cappella i postanowili zrobić coś skandalicznego. Bez pytania, bez autoryzacji nałożyli na ten folkowy głos tłusty, bujający, klubowy beat. To był totalny bootleg. Efekt? Nielegalny remix momentalnie podbił parkiety na całym świecie, stając się królem tanecznych list w 1990 roku. Sukces był tak gigantyczny, że wytwórnia Vega musiała w końcu to zalegalizować, ratując honor i zarabiając miliony. Taka to oto historia hitu odkurzonego. Od testu mikrofonu przez matkę MP3. Po nielegalny bootleg, który stał się klasykiem. DNA feat. Susan Vega i Tom's Diner. Hit odkurzony, ale czysty i historycznie ważny jak żaden inny.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
9: Biały miś. Biały wiś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Giganci programowania Hełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
9: Słuchacie Bonton Radio.

0: ponad 100 spóźnionych pociągów. Za chwilę o proteście maszynistów, potem obchody 25. rocznicy zamachów w USA i aplikacja ostrzegająca przed gradem, to we Włoszech. Marcin Krzemiński. Około 3 godzin opóźnienia ma Podhalanin. Skład z Krakowa do Świnoujścia to rekordzista, ale nie wyjątek. Od 6 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To po tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła tam pasażerka. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. Jak wygląda sytuacja na torach, sprawdza Błażej Kulesza.
1: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
2: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
1: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
0: A pociągi jeżdżą tam niemal gęsiego, jeden za drugim. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomoc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i portalu pasażera w internecie. A wracając do katastrofy w Sokolnikach Suchych, być może jeszcze dziś kolejarze udrożnią jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przesucha. Na miejsce katastrofy, w której jedna osoba zginęła i kilkanaście zostało rannych, wciąż przychodzą okoliczni mieszkańcy. Palą znicze.
3: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedna wielka żumowiska.
4: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał. Ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
0: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Za oceanem dziś obchody 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem. Wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Ćwierć wieku temu terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty. 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku. 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. 4 miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol. Rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Grad zniszczył mu dach auta, więc stworzył aplikację przed nim ostrzegającą. 21-latek z okolicy włoskiej Padwy. Aplikacja studenta ekonomii ma alarmować mieszkańców kilka minut przed nadejściem załamania pogody i już przeszła ponoć test pod koniec sierpnia w okolicach rodzinnych 21-latka. Oprogramowanie opiera się na radarach meteorologicznych, komunikatach obrony cywilnej i zgłoszeniach użytkowników.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Najwięcej chmur na południowym wschodzie, tam może padać deszcz, pokropić może też na północy. Bardzo niskie wartości na termometrach, zważywszy, że kilka dni temu mieliśmy upały. Do 13 stopni na południu, do 17 w centrum, do 19 na zachodzie.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Jakżeż pięknie powitać kolejny dzień razem z Wami. Tu Dominik Feldman, witam na antenie Radia Bonton. Minęła już 7:06.

No i w końcu się doczekaliśmy. Mamy piątek, piąteczek, piątunią. 11 września, 254 dzień roku. A wy oczywiście słuchacie Radia Bonton. Sprawdzamy sobie dzisiaj, kogo możemy pozdrowić, kto dzisiaj obchodzi swoje imieniny. Z samego rana wychodzi na to, że mamy do czynienia z Jackiem, z Dagną, z Protem, Janem, Feliksem, Wincentem, Teodorem, Emilian jeszcze się pojawia, Jacenty, Aisza oraz na sam koniec Paufnucy. Jeszcze zerkniemy w przysłowia na dzisiaj, może coś mądrego powiedzą. Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesieni dnie. No to tutaj chyba nic nie trzeba dodawać, prawda? No to lecimy sobie dalej. Słońce wschodzi, zachodzi w jakich godzinach? Z tego co widzę, dzień trwa no już poniżej 13 godzin. Słońce wstało 3 minuty po godzinie 6, więc zaledwie nieco ponad godzinka jest już razem z nami. Teoretycznie przynajmniej. W praktyce zajdzie o 19.01. Tak to wygląda na dzień, przypominam, 11 września. Bonton Radio.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu! Gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Reklama.

0: W domu pewnie panowie macie wrażenie, że wasze kobiety zadają zbyt dużo pytań, prawda? A dlaczego? I a dlaczego? A dlaczego? A to, a tamto? No właśnie, właśnie. A wy jak zapytacie, dlaczego tak jest, to zawsze odpowiadają, bo tak. Najczęściej. Natomiast może teraz czas skierować to pytanie do Kingi Miszczyk, a będzie to nie tylko pytanie, a również i tytuł naszego najnowszego programu, na którego wysłuchanie zapraszam już teraz, w tej chwili.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Wyobraźcie sobie, że stoicie obok kogoś na przystanku. Wy trzęsiecie się z zimna, szczękacie zębami i marzycie o gorącej herbacie, a osoba obok mówi, przecież wcale nie jest zimno. I wtedy pojawia się pytanie, czy jedna osoba naprawdę może marznąć bardziej niż druga? No i o to zapytał Olek ze szkoły podstawowej numer 3 we Włodawie.
4: Dlaczego jedne osoby marzą bardziej niż inne?
3: No tutaj musiałam dopytać się, o co chodziło, ale właśnie chodziło o to, że marzną. No i teraz odpowiedź zaczyna się od tego, że nasze organizmy nie są identyczne oczywiście. I kiedy robi się zimno, ciało próbuje przede wszystkim utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz organizmu, około 37 stopni Celsjusza. Jednym ze sposobów jest zwężenie naczyń krwionośnych znajdujących się blisko skóry. Po co? Żeby ograniczyć oddawanie ciepła do otoczenia. Logiczne. Dlatego zimą możemy mieć lodowate dłonie i stopy, mimo że temperatura wewnątrz organizmu pozostaje prawidłowa. Ale dlaczego jedni mają ręce jak sople, a inni prawie zawsze ciepłe? Znaczenie ma m.in. budowa ciała. Osoba o większej masie ciała może zwykle wolniej tracić ciepło, ponieważ ma stosunkowo mniejszą powierzchnię skóry w stosunku do swojej masy. Znaczenie mają też mięśnie. Mięśnie produkują ciepło, dlatego kiedy zaczynamy marznąć, organizm może uruchomić charakterystyczne dreszcze. To nie przypadek. Mięśnie szybko się kurczą i rozkurczają, a podczas tej pracy powstaje dodatkowe ciepło. Czyli kiedy szczękamy zębami z zimna, nasze ciało mówi właściwie, dobra, trzeba podkręcić ogrzewanie. Na odczuwanie zimna wpływa też ruch. Jeżeli stoimy nieruchomo na mrozie, możemy marznąć znacznie bardziej niż osoba, która właśnie przebiegła kilometr. Ruch powoduje pracę mięśni, a praca mięśni wytwarza ciepło. Logiczne. Ważne jest również, do jakiej temperatury jesteśmy przyzwyczajeni. Organizm potrafi częściowo dostosowywać się do warunków. Ktoś, kto przez dłuższy czas przebywa w chłodniejszym środowisku, może inaczej odczuwać tę samą temperaturę niż osoba, która cały czas siedzi w bardzo ciepłych pomieszczeniach. No i oczywiście znaczenie ma ubranie. Gruba kurtka, czapka, rękawiczki i suche buty potrafią zrobić ogromną różnicę. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Na to, jak odczuwamy zimno, wpływa także sen, zmęczenie, stres czy stan zdrowia. Dlatego nie zawsze marznięcie oznacza po prostu taki już jestem. Czyli Olek, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedna osoba marznie bardziej od drugiej. Wpływają na to m.in. budowa ciała, ilość mięśni, krążenie krwi, ruch, ubranie, przyzwyczajenie do temperatury i ogólny stan organizmu. A więc kiedy zimą ktoś mówi, mnie wcale nie jest zimno, a wy macie ochotę wejść do lodówki tylko po to, żeby było cieplej, to niekoniecznie przesadzacie. Po prostu jego wnętrze ogrzewa, jego wewnętrzne odgrzewa działa trochę inaczej niż wasze. Pytanie zadał Olek ze szkoły podstawowej numer 3 we Włodawie. A my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Dziękuję wam za dzisiaj i słyszymy się w poniedziałek. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Są wiadomości, które są pogłoskami, niektóre są donosem, a jeszcze inne są po prostu plotkami. U nas najważniejsze i sprawdzone, rzetelne informacje Radia Bonton. Lokalnie przyglądamy się sytuacjom, które towarzyszą Wam wszystkim każdego dnia. Minęła 7:30.
9: Eliza Kudelska-Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 7:30, zapraszam. 82-letni hełmianin niemal stracił 200 tysięcy złotych. Senior uwierzył mężczyźnie, który podawał się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Oszust przekonywał, że pieniądze seniora są zagrożone, a w sprawę może być zamieszany także jego bank. 82-latek, pozostając aż przez kilka dni w stałym kontakcie telefonicznym z fałszywym policjantem, założył konto w innym banku i przelał na nie blisko 50 tysięcy złotych. Później, zgodnie z kolejnymi poleceniami, przekazał na wskazane rachunki następne 150 tysięcy. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji pracowników banków i policjantów zajmujących się przestępczością ekonomiczną te przelewy zostały zablokowane. Pieniądze nie trafiły do oszustów. Policja przypomina za każdym razem, funkcjonariusz nigdy nie prosi o przelewanie oszczędności na bezpieczne konto, a jeśli ktoś podczas rozmowy telefonicznej nakazuje natychmiastowy transfer pieniędzy, należy się rozłączyć i skontaktować z bankiem lub policją, korzystając z oficjalnego numeru. Wczoraj w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie odbyła się wojewódzka inauguracja kształcenia zawodowego. Przedstawicielom lubelskich instytucji zaprezentowano na miejscu nowocześnie doposażone pracownie placówki. Od 1 października ubiegłego roku w murach zespołu realizowane jest kształcenie w zawodzie technik mechatronik, mówi dyrektor szkoły Grzegorz Czyżek.
0: Odnotowaliśmy, że w kierunku mechatronik mieliśmy 4 kandydatów na jedno miejsce. Ciągle prowadzimy kierunek kształcenia technik pojazdów samochodowych. Ten kierunek niezmiennie cieszy się popularnością, szczególnie wśród chłopców. Sprzęt, w który wyposażyliśmy szkolne pracownie, jest jak najbardziej nowoczesny właśnie w kształceniu w tych współczesnych zawodach, w mechatroniki czy robotyki. Posiadamy jedną pracownię pneumatyki przemysłowej, następną pracownię hydrauliki przemysłowej. Teraz znajdujemy się w pracowni, którą nazywamy pracownią inteligentny dom, dlatego że mamy tu stanowiska, które pozwalają konfigurować współczesne rozwiązania stosowane właśnie w inteligentnych domach.
9: Do tych uroczystości można również wrócić na naszej stronie, na radiobonton.pl można znaleźć fotorelacje.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
9: 50 nowych funkcjonariuszy chce przyjąć służba więzienna w jednostkach na terenie województwa lubelskiego. Trwa nabór na stanowiska strażników działu ochrony, między innymi w zakładach karnych w Chełmie, Białej Podlaskiej, Chrubieszowie, Zamościu, Włodawie oraz aresztach w Krasnymstawie i Lublinie. Wymagane jest minimum wykształcenie średnie, obywatelstwo polskie, pełnia praw publicznych oraz odpowiednia sprawność fizyczna i psychiczna. Kandydatów czekają m.in. rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, badania psychologiczne i test sprawnościowy. Dokumenty można składać do 28 września. 14 i 15 września uczniowie szkoły podstawowej w Stołpiu będą mogli odbyć niezwykłą podróż w kosmos. Do szkoły przyjedzie planetobus Centrum Nauki Kopernik. Na uczniów będą czekały bezpłatne pokazy mobilnego planetarium prowadzone przez edukatorów centrum. W specjalnej 7-metrowej kopule jednocześnie będzie się mogło znaleźć około 30 osób. Na jej suficie wyświetlane będzie nocne niebo, a uczestnicy poznają gwiazdy, planety i najciekawsze konstelacje. Uczniowie będą mogli korzystać także z interaktywnych eksponatów, eksperymentować i zadawać pytania edukatorom. A organizatorzy chcą pokazać, że astronomia nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wystarczy bezchmurne niebo, ciemne miejsce i ciekawość. Wizyta planetobusu jest częścią edukacyjnej działalności Centrum Nauki Kopernik, które dzięki mobilnemu planetarium dociera do szkół w całej Polsce.
2: Bonton Radio. Na dzień

0: Niecałe 13 godzin będzie trwał ten piątek. Natomiast jak długo będą utrzymywały się korki na naszych ulicach na końcówkę tygodnia roboczego? I to jeszcze o poranku, 20 minut przed 8. Sprawdza Marcin Petruk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Piątkowy poranek, więc większość z nas myśli już zapewne o weekendzie, ale zanim on nadejdzie, trzeba jeszcze odhaczyć kilka punktów. Jednym z nich jest bezpieczne przejechanie przez ulicę Hełma, a największy ruch mamy w centrum, jak też w okolicach rond Jana Pawła II, Turbinowego, tego przy Bazalice, jak też przy posterunku policji. Nie wszyscy zmierzają do pracy, ponieważ młodsze pokolenie naszych słuchaczy spieszy się na lekcje, dlatego też zmotoryzowanym zalecamy większą ostrożność w pobliżu szkół.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
11: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
12: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.
14: Ja nie wierzę, że pogoda się jeszcze w tym roku jakoś mocno poprawi, że się jakoś odbije. Może w październiku, złota polska jesień, kto wie. No, aktualnie może nawet nie ma co gdybać, tylko po prostu warto byłoby sprawdzić prognozę pogody, więc mogę wam zaoferować to, proszę bardzo, po godzinie 8 na 104,9 FM zrobimy dla was taką przyjemność, sprawdzimy prognozę pogody. Pamiętajcie również, że zawsze po 8 mamy gościa Radia Bonton, no i dzisiaj wcale nie inaczej. Za 10 minut 8, więc zaczynamy od wiadomości z kraju i ze świata. Dla podsumowania będzie prognoza pogody. No i 8:10 zaczynamy rozmowę z naszym gościem.
13: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Reklama. Bonto.

0: protest maszynistów. Utrudnienia na kolei możliwe cały dzień. Umorzone śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach. Słodzone cukrem napoje mogą zwiększać ryzyko raka. Marcin Krzemiński. Do południa potrwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych. W tej chwili grubo ponad setka pociągów w kraju ma opóźnienia. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
1: Mamy takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
2: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
1: Trochę do pracy.
3: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
2: Pani się spieszy?
3: Tak, na konferencję do Warszawy.
4: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
0: Choć protest maszyniści skrócili, potrwa on do południa, nie do północy, jak to pierwotnie planowano, to kolejarze nie mają wątpliwości. Jego skutki będą odczuwalne także później.
5: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
0: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Większość przewoźników wprowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy zrezygnują z przejazdu PKP Intercity, odzyskają całą kwotę wydaną na bilet bez odstępnego. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
0: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią nam od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej jeden słodzony cukrem napój dziennie mają niemal 2,5-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 112 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
9: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
10: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Chłodno, zaledwie 12-13 stopni na południu, 17 w centrum, 19 na zachodzie. Najwięcej chmur na południowym wschodzie, tam może padać deszcz, pokropi też na północy.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
10: Z prawdziwą panią z Anglii.
12: Bon Ton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
14: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
15: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
16: 8 minut, a nie, przepraszam, na odwrót. 5 minut po godzinie 8. Człowiek taki trochę zakręcony pod tę końcówkę tygodnia. Dzień dobry wszystkim, to Dominik Feldman i program Bonton. Na dzień dobry. A za chwilę mamy gościa.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Kolejny rok i kolejne chełmskie targi pracy. Podobnie jak w zeszłym roku, rozmawiamy dzisiaj z goszczącą u nas.
2: Eliza Mazurek, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie.
1: Jan Zieliński, Radio Bon Ton z tej strony. Twoja kariera zaczyna się tutaj, w Chełmie. I zacznijmy sobie może od tego, jak mniej więcej ta sytuacja na rynku pracy się kształtuje u nas.
2: Myślę, że podobnie jak w latach ubiegłych, no jesteśmy dosyć trudnym regionem, jeśli chodzi o rynek pracy. Nie musimy tutaj nic ukrywać. Natomiast dzięki takim instytucjom właśnie jak Ochotnicze Chówce Pracy, bądź też Powiatowy Urząd Pracy, staramy się coś z tym zrobić. No bo nie sztuka jest narzekać, prawda? Nie ukrywamy, że stopa bezrobocia w naszym regionie jest wyższa niż w Polsce, w naszym kraju, ale jednak czas by coś było zaktywizować, prawda?
1: Od pracy państwo nie uciekają.
2: Nie, zdecydowanie. Co więcej, pracę lubimy i staramy się, żeby jak najwięcej osób też ją polubiło i żeby tą pracę też jak najwięcej osób znalazło.
1: Skoro tutaj taką instytucję pani reprezentuje, to też do tego nawiążę. Czy młodzież na naszym rynku pracy lokalnym jest w szczególnej sytuacji?
2: Młodym osobom w naszym regionie nie jest prosto znaleźć pracę. Mówimy tutaj szczególnie o takich młodych osobach, które jeszcze się na przykład uczą, prawda, a chciałyby już sobie gdzieś tam dorobić, szczególnie na przykład na wakacje. Jest spora grupa młodzieży, która miałaby taki zamiar. Pracodawcy jednak zdecydowanie częściej wolą pełnoletnich pracowników, więc młodzież, która jeszcze nie ma 18 roku życia, ma z tym większą trudność, ale na pewno nie są na przegranej pozycji, ponieważ jest szereg działań, które są kierowane do młodzieży, zarówno przez OHP, jak i przez urzędy pracy. My jako OHP zajmujemy się szeroko rozmianą młodzieżą, bo aż do 30 roku życia, także można powiedzieć, że ta granica młodzieży bardzo się przesunęła.
1: No i jednym z takich, powiedzmy, działań skierowanych do młodzieży od państwa są właśnie te targi pracy.
2: Jak najbardziej. Chociaż tutaj muszę powiedzieć, że targi pracy, które planujemy, nie są kierowane tylko i wyłącznie do młodzieży.
1: No, oczywiście.
2: Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych tak naprawdę, kto tylko będzie miał ochotę przyjść.
1: No to przejdźmy już w takim razie do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli właśnie chełmskich targów pracy. To wszystko już niedługo. Na co mogą liczyć odwiedzające?
2: Rzeczywiście już niedługo, bo 18 września w hali Mosir w Chełmie odbędą się wspomniane chełmskie targi pracy pod hasłem Twoja kariera zaczyna się tutaj. Organizatorem targów są we współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, a wydarzenie objęte jest patronatem honorowym prezydenta miasta Chełm oraz starosty chełmskiego. Targi te kierujemy do osób, które szukają pracy, chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową, albo też dopiero planują karierę i będą wchodzić na rynek pracy. Na miejscu będzie można spotkać się z pracodawcami, będzie można poznać aktualne oferty pracy, ale też szkoleń, czy też innych możliwości zmiany zawodu. Będzie również można skorzystać z porad specjalistów do spraw rynku pracy, m.in. doradców zawodowych. Chcielibyśmy, żeby te targi pracy nie były tylko targami ofert, ale chcielibyśmy też, żeby to były targi dobrych spotkań, nawiązywania kontaktów, inspiracji, no i przede wszystkim konkretnych możliwości.
1: Wiem też, że państwo szykują oprócz różnych osób, które będą na miejscu dla interesantów, szykują też państwo inne atrakcje.
2: Oczywiście. Między innymi przygotowaliśmy dla państwa strefę VR, gdzie dzięki wirtualnej rzeczywistości będzie można poznać różne zawody, wcielić się wręcz w te zawody. Czasem takie, do których naprawdę ciężko by się było przymierzyć bez tej możliwej wirtualnej rzeczywistości. Będzie można spojrzeć po prostu na to z trochę innej perspektywy. Przygotowujemy również taką profesjonalną strefę pisania CV. Wiemy, że jest to podstawowy dokument, prawda, poruszającego się po rynku pracy. Chcielibyśmy, aby każdy uczestnik mógł wyjść z targów z gotowym dokumentem, przygotowanym profesjonalnie ze specjalistą, no i tym samym z większą pewnością siebie podczas poszukiwania pracy.
1: A na targach też będzie można to złożyć?
2: Jak najbardziej. Co więcej, dla najbardziej aktywnych uczestników mamy przygotowaną specjalną atrakcję. Jest to konkurs pod hasłem Misja, Praca i Nagroda. Najbardziej aktywni uczestnicy targów, które Ci, którzy nawiążą kontakt z pracodawcami, składając swoje CV na miejscu, bądź też w jakiś inny sposób odwiedzą wystawców, dowiedzą się o szkoleniach, bądź też innych formach do nich kierowanych, przewidujemy tutaj takie specjalne kupony. Zadaniem tych osób będzie zbieranie do kuponów pieczątek, a następnie rozlosujemy bardzo atrakcyjne nagrody.
1: Ja tak jeszcze chciałem nawiązać do CV. Oczywiście, żeby też wszystkiego nie zdradzać tego, co będzie w tej specjalnej strefie. Jakby pani mogła dla naszych słuchaczy, którzy może też nas słuchają i właśnie szukają pracy, taka jedna rzecz, taka prosta rzecz, o której być może najczęściej zapominamy, jeżeli chodzi o konstruowane przez nas CV.
2: Ja myślę, że bardzo ważną sprawą jest w ogóle, z uwagi na to, że przede wszystkim musimy spełniać też wymogi formalne, prawda? Więc nie możemy zapominać o takich podstawowych rzeczach, jak na przykład podpisanie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych, prawda? Czyli RODO obecnie bardzo przestrzegane. Ale poza tym na pewno dobrze, żeby nasze CV było jak najlepszą wizytówką naszych umiejętności, naszych kompetencji, a więc w sposób jasny i klarowny przedstawiamy pracodawcy to, jakby do czego mu się mogę przydać, tak? Co ja mogę mu zaoferować i za co można mi zapłacić.
1: Tego i oczywiście jeszcze więcej rzeczy o CV, o rynku pracy i nie tylko. Będziecie się mogli dowiedzieć na nadchodzących chełmskich targach pracy. To już 18 września. Od 10 do 13 w hali Mosir. I myślę, że tym akcentem możemy dzisiejszą rozmowę zakończyć. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy
2: Eliza Mazurek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie.
1: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: Gość Radia Bonton. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

No to teraz wszystko jasne, to znaczy będzie wszystko jasne. 20 minut po godzinie 8 wspominamy w zasadzie wczorajszy dzień piłkarza, a ja wam chcę wytłumaczyć, dlaczego właśnie wczoraj ten dzień był obchodzony. Dlatego, że to właśnie tego dnia, ale 72 roku, ależ ten czas szybko leci, mamy rocznicę zdobycia złotego medalu olimpijskiego naszej reprezentacji Polski. Finał w Monachium, kto pamięta, Polska-Węgry, zwycięstwo Polaków 2-1. No i zaznaczam, że oba gole strzelił tutaj nasz Kazimierz Dejna w 47 i 68 minucie. Dejna tak ogólnie zdobył 9 bramek w turnieju olimpijskim i tytuł najlepszego strzelca. Trener Kazimierz Górski, kapitan Włodzimierz Lubański. Kto pamięta takie nazwiska? Aj, ależ było wtedy pewnie bardzo, bardzo dużo się działo na ulicach. Się ludzie cieszyli i tak dalej. Pewnie nie jeden klub sportowy w naszym kraju wraca wspomnieniami właśnie w Dzień Piłkarza do tamtych chwil. Mam nadzieję, że jeszcze one wrócą, no bo już chyba przez te 50 lat zdążyliśmy się nauczyć grać w piłkę, żeby kolejne zwycięstwa, albo w sumie to może lepiej zmieńmy temat. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
5: Domlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.
9: Jeśli nie dzisiaj jest dzień piłkarza, a był wczoraj... Nie, to wcale nie znaczy, że dzisiaj nie będzie informacji sportowych. Wcale nie. Marcin Petruk już teraz Wam przygotował i przedstawi najświeższe treści lokalne.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro piłkarze Chełmianki rozegrają 8 spotkanie sezonu na własnej murawie, podejmując Siarkę Tarnobrzeg. Obecnie biało-zieloni są jedynym zespołem w swojej grupie, który zgarnął komplet zwycięstw od początku trzecioligowych rozgrywek, mówi trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
13: Mecz z Siarką Tarnobrzeg, która bardzo niedawno wyeliminowała pucharze polskie ekstraklasowe Zagłębie Lubin i jest w takim teraz swoim dobrym momencie, więc na pewno spodziewamy się trudnego spotkania, natomiast no, gramy u siebie przed własną publicznością, no i pewnie jesteśmy faworytem, no i teraz musimy wszystko zrobić, żeby tę rolę udźwignąć i zdobyć 3 punkty.
12: Początek jutrzejszego spotkania przy ulicy Ceramicznej o godzinie 14. Również jutro o kolejne punkty, tyle że w czwartej lidze powalczy Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa uda się do Radzenia Podlaskiego, aby zmierzyć się z miejscowymi Orlętami. Obecnie Bóg Hanna ma w dorobku 4 punkty i plasuje się na 12. lokacie. Sobota w Leśniowicach upłynie z kolei pod znakiem zmagań siatkarskich, ponieważ to właśnie jutro rozpocznie się druga edycja amatorskiej Ligi Kobiet organizowana przez miejscowy klub Astra. Żeńskie składy zostały podzielone na dwie grupy pod kątem posiadanego doświadczenia sportowego. Harmonogram zmagań przedstawia Jacek Stańkowski, prezes Astry.
0: W pierwszej lidze zagrają Zadra, czyli poprzedni zwycięzca ligi, Astra 1, Azymut Wierzbica, Dzikie Kotki, Korona Siedliszcze oraz Out Team Zamość. W drugiej lidze wystąpią natomiast NNN Women, Wojsławicki Kobiecy Klub Sportowy, drużyna są gorsi, Astra 2, Azymut 2 oraz Dzikie Kotki 2. Cieszy mnie szczególnie to, że liga będzie miała charakter ponadlokalny. Zagrają w niej bowiem drużyny z Chełma, z całego powiatu chełmskiego, Zamościa, Świdnika i Lublina.
12: Patronat nad ligą sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
15: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
16: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Panie kierowniku, co na drogach? Proszę bardzo, nasi słuchacze czekają. No właśnie, a może na informacje o korkach, o zablokowanych drogach, a może o informacji, że znów jakieś zmiany w przepisach i zabiorą im prawo jazdy, jak tylko, a na przykład spalą kapcia pod Biedronką. Marcin Petruk, oddajemy Ci głos.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Do kalendarzowej jesieni jeszcze kilkanaście dni, ale po tym, co dzieje się na zewnątrz, czuć.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
4: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa.

0: Wagumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
1: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
2: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja. Bonton Radio.

0: Skoro za chwilę dziewiąta, no to tak jakby trochę was odprowadzę niemalże za rękę, albo tak jak dzieci się odprowadzę do przedszkola. Z tym, że no nie bierzcie tego do siebie, że traktuję was jak dzieci, no dajcie spokój. Skoro jesteście teraz w pracy, to jesteście bardzo dorośli, oj, trzeba was tak traktować, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Sprawdźcie swoje konto, bo słuchajcie, no dzisiaj Matki Boskiej Pieniężnej, do 10 pieniążki powinny wpłynąć. Ale nie zapominajcie również, że to często są daty, kiedy no mija czas z waszych zobowiązań, zapłaty waszych zobowiązań, typu wynajmujecie jakiś lokal, wynajmujecie mieszkanie, rata kredytu, jeśli jeszcze przelepik nie poszedł, no to musicie to zrobić jak najszybciej, żeby chociaż w tych popołudniowych się załapał, no i żeby wleciały na konto. Powodzenia! Powodzenia, bo różnie może być z tym stanem konta.
1: To jest...

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. 104,9. Bon Ton Radio.

0: protesty i opóźnienia na kolei, zajrzymy do Poznania i Katowic. Potem podwyżka na autostradzie A2, kolejna w tym roku i nietypowa mobilizacja wyborców. Straszenie piekłem. Marcin Grzamiński. Opóźniony o 185 minut, czyli ponad 3 godziny, Podhalanin do Świnoujścia, podobnie Ślązak do Przemyśla. Tak pół godziny temu prezentowała się tablica odjazdów na Dworcu Głównym w Poznaniu. Po katastrofie kolejowej na przejeździe koło Przysłuchy na Mazowszu maszyniści powiedzieli dość i od północy w całym kraju zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do prędkości 20 km na godzinę. Sprawdziliśmy Poznań, to teraz Śląsk i Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Grzegorz Kozieł.
1: Zwalniali maszyniści przed przejazdami?
2: Nie, nie było zwalnień. Czyli po prostu tam gdzieś jakieś wcześniejsze opóźnienie.
1: Jakoś odczuwalne?
3: Nie. Na razie nie. Kompletnie nie.
4: Odczuwalne było to, że z Wodzisławia do Katowic jechaliśmy 2,5 godziny.
1: Ale to przez ten strajk, myśli pan?
4: Przez remont.
0: Protest potrwa jeszcze 3 godziny do południa, ale według kolejarzy utrudnienia mogą potrwać nieco dłużej. Tak jak na drogach. Na torach korki też muszą się rozładować. No właśnie, skoro o drogach wspomniałem, znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł. Za każdą bowiem z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki fluoksetyna Egis Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil Gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofanych leków można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Donald Trump ostro mobilizuje wyborców przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Podczas konwencji republikanów w Dallas powiedział, że ci, którzy nie pójdą głosować, tu cytat, idą do piekła. Wezwał swoich zwolenników do pokonania, jak mówił, komunistów i radykalnej lewicy. Trump zaapelował, by zabrali ze sobą rodziny i znajomych i 3 listopada poszli do urn. 5, 10, a może 15 zł. Kandydaci na prezydenta Krakowa z kolei licytują się w sprawie opłat od turystów, ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
5: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
6: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
5: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
7: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł.
5: Na razie stawki są tylko propozycjami.
0: No ale widać, że stały się ważnym tematem kampanii wyborczej.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafią do Chełma i powiatu chełmskiego. Wojewoda lubelski podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji, które wcześniej znalazły się na liście rezerwowej. Ciepłownia miejska w Rejowcu Fabrycznym nie kupi na razie awaryjnego agregatu prądotwórczego. Przetarg unieważniono, ponieważ oferty przekroczyły założony budżet. Agregat miał zapewniać zasilanie kotła gazowego oraz pomp centralnego ogrzewania, co za tym idzie ciepłej wody podczas awarii prądu. Spółka nie ma dodatkowych środków, dlatego będzie szukać alternatywnego rozwiązania. Za niecałe pół godziny w wiadomościach również o interwencjach chełmskich policjantów na drogach. Doszło m.in. do kolizji na ulicy Kilińskiego. Bądźcie ostrożni.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: 17-18 stopni, tyle dziś maksymalnie w większości regionów, ale na Podhalu zaledwie 10 stopni maksymalnie, na Pomorzu Zachodnim 20. Najwięcej chmur na południowym wschodzie, tam spodziewajcie się deszczu. Deszcz może pokropić też na północy.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
12: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
13: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
14: Dzień dobry, kto właśnie wstał? Zazdroszczę, że mogliście tak pospać długo, ale pewnie to jest jakiś taki niewielki odłamek naszych słuchaczy. Dzień dobry wam wszystkim, tym, którzy są, którzy dołączyli, którzy jeszcze dołączą. Tu Radio Bonton grające na 104,9 FM. Już mamy 6 po 9.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Asterix i Obelix panicznie bali się, że niebo im spadnie na głowę. Wy uważajcie na szczepionki dla lisów, które będą zrzucane m.in. z powietrza. Janek Zieliński, zapraszam. Oczywiście zacząłem takim komediowym akcentem, ale sprawa jest jak najbardziej poważna. Wczoraj rozpoczęto jesienną akcję szczepienia lisów przeciw wściekliźnie w naszym województwie pod hasłem Chrońmy lisy, chrońmy siebie. Jest to kolejna akcja, zresztą też wcześniej dostaliśmy informację przez Alert RCB. Lubelski wojewódzki lekarz weterynarii w wydanym komunikacie informuje, że szczepienie potrwa do 13 września i szczepionki będą dystrybuowane na dwa sposoby. Będą zrzucane z samolotów, a w wyjątkowych przypadkach pracownicy inspekcji weterynaryjnej rozmieszczą je ręcznie. A jak wygląda ta szczepionka? Jest to przynęta w brązowo-zielonych barwach, zawierająca płynny blister. Całość tak zaprojektowano, żeby zwabić lisy do przyjęcia preparatu. Lisy, nie ludzi. Nie powinniśmy pod żadnym pozorem dotykać szczepionki, zabierać, w jakikolwiek sposób wchodzić z nią w interakcję. A jeżeli to jakoś nastąpi, wtedy przemyć dokładnie miejsce kontaktu i udać się do lekarza. Uważajcie też na zwierzęta przez najbliższe 2 tygodnie, aby wasz pupil nie chapnął tej szczepionki, bo inaczej będzie mieć problemy z układem pokarmowym. Generalnie to mówię o tym dlatego, że wścieklizna jest chorobą śmiertelną dla ludzi. Nie wiedzieliście? Możliwe, że to dlatego, że szczepionki praktycznie wytłukły to zagrożenie do poziomu marginesu. Dlatego też jest to ważne, tak ważne, tym bardziej, że dzikie zwierzęta coraz częściej zapuszczają się także do miast. Żeby nie być gołosłownym, to pod moim blokiem, tutaj, w Chełmie, pewnego zimowego wieczoru natrafiłem właśnie na wałęsającego się lisa pod klatką. W przypadku takiej interakcji trzymajcie się na dystans, bo właśnie nie daj Boże traficie na osobnika niezaszczepionego i takie ugryzienie będzie dla was oznaczać śmiertelne kłopoty. Więc kochani, życzę wam miłego weekendu oczywiście, dziękuję wam za dzisiaj i życzę wam dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
6: Stokrotka.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Wczoraj był dzień piłkarza, moi drodzy. Tak jest, wczoraj był dzień piłkarza. Więc Roberta Lewandowskiego obowiązkowo dzisiaj trzeba wymienić. No jak czytam na przeróżnych takich portalach, Robert Lewandowski przekroczył, co prawda już jakiś czas temu, ale jednak granicę 700 goli w oficjalnej karierze. I tu podkreślam, seniorskiej. Gdzie tam mu do seniora? Młody, silny chłopak, nawet 40 jeszcze nie ma na karku, a już o nim mówią, że niby senior, tak? No wiadomo, że chodzi tutaj o karierę seniorską, no bo nikt nie będzie grał raczej zawodowo w wieku 60 lat. No nie, to nie o to tutaj chodzi. Tu się jeszcze szybciej idzie na emeryturę niż w policji. Ale przyznam szczerze, że jak teraz właśnie przerzuciłem strony i trafiłem na jego zdjęcie, no to Robert, przykro mi, ale w dzień piłkarza zamiast ci powiedzieć, że chłopie, jak ty pięknie młodo wyglądasz, to muszę ci powiedzieć, że starzejesz się, stary.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłostaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłostaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.
5: Wiadomości lokalne Radia Bonton, jest 9.30. Czas na szczegóły. Eliza Kudelska-Nawosat. Kolejne inwestycje drogowe w województwie lubelskim otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podpisał 3 umowy dotyczące dofinansowania projektów znajdujących się na tegorocznej liście rezerwowej. 2 z nich dotyczą Chełma i powiatu chełmskiego. Powiat otrzyma niemal 5 milionów złotych na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kroczyn-Michałówka. Prace obejmą fragment o długości prawie 5 kilometrów. Łączny kwalifikowalny koszt inwestycji wynosi ponad 8 milionów 290 tysięcy. Rządowe dofinansowanie to blisko 5 milionów. Pozostałą część pokryje powiat chełmski. Drugą z inwestycji jest przebudowa dróg gminnych w Chełmie. Ulica Bolesława Wirskiego i Henryka Wieniawskiego wraz z infrastrukturą techniczną. W tym przypadku wartość kwalifikowalnych kosztów zadania wynosi ponad 15 milionów 600 tysięcy. Miasto Chełm otrzyma z rządowego funduszu ponad 7 milionów 815 tysięcy, a dokładnie 7 milionów 815 650 zł i 96 groszy stanowić będzie wkład własny miasta. Obie inwestycje znalazły się wcześniej na tegorocznej liście rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania, a podpisanie umów oznacza, że samorządy mogą otrzymać środki na realizację kolejnych zaplanowanych zadań drogowych. Ciepłownia miejska w Rejowcu Fabrycznym nie kupi na razie awaryjnego agregatu prądotwórczego. Miał zabezpieczyć obiekt na wypadek przerw w dostawie energii. Postępowanie przetargowe zostało oficjalnie unieważnione, ponieważ zaproponowane przez wykonawców ceny znacznie przewyższają finanse miejskiej spółki. Na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia przeznaczono w budżecie 80 tysięcy złotych brutto. Jak poinformował kierownik ciepłowni Bogusław Jakubowski, spółka nie dysponuje dodatkowymi funduszami, które pozwoliłyby na zwiększenie budżetu inwestycji, co wymusiło zamknięcie postępowania bez wyboru wykonawcy. Inwestycja przy ulicy Wschodniej obejmowała zakup fabrycznie nowego trójfazowego agregatu o mocy co najmniej 60 kW. W przypadku braku prądu automatyczny układ samoczynnego załączania rezerwy miał w czasie do 15 sekund uruchomić zasilanie zastępcze. Rozwiązanie to miało zagwarantować bezprzerwową pracę kotła gazowego, pomp centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody dla mieszkańców. Wykonawca miał zrealizować pełen zakres pracy, w tym instalacje elektryczne, wentylacje, odprowadzanie spalin oraz szkolenie. W obecnej sytuacji miejska ciepłownia zmuszona jest do poszukiwania alternatywnych sposobów na zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Klakson to bardzo często nadużywany element przez polskich kierowców. Zmotoryzowani najczęściej wciskają sygnał dźwiękowy, aby ponaglać innych uczestników ruchu, jak też zmuszając ich chociażby do zmiany pasa ruchu lub szybszego wykonywania innych manewrów. Tymczasem przeznaczenie klaksonu jest jasno uregulowane prawnie. Kiedy go możemy używać, przypomina Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
6: Kiedy występuje zagrożenie życia, czyli musimy ostrzec innego uczestnika ruchu o zagrożeniu. Czyli na przykład, gdy inna osoba lub pojazd stwarzają jakieś ryzyko wypadku. Zmieniamy na przykład pas ruchu, ktoś tam ten pas ruchu zajeżdża. W takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani użyć tego sygnału po to, żeby ostrzec tego innego uczestnika ruchu, że może dojść do wypadku, do zagrożenia życia na drodze, a więc jest to element taki jak najbardziej wskazany. W innej sytuacji, poza obszarem zabudowanym, możemy też użyć tego sygnału dźwiękowego, dodatkowo w celu ostrzeżenia kierowcy o zamiarze jego wyprzedzania, aczkolwiek bardzo rzadko jest ten przepis stosowany.
5: Ale już za nieprawidłowe lub nieuzasadnione użycie klaksonu grozi mandat w wysokości 100 zł. Chełmscy policjanci interweniowali wczoraj na drogach miasta. Około 17 na ulicy Kilińskiego kierująca BMW mieszkanka Chełma nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącej oblam innej chełmiance i doszło do zderzenia. Sprawczyni kolizji nie uznała jednak swojej winy, więc finalnie kwestia ta zostanie rozstrzygnięta w sądzie. Niedługo później patrol policji ze Żmudzi zwrócił uwagę na dziwnie jadące Audi. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że siedząca za kółkiem mieszkanka gminy ma w organizmie 0,7 promila. Pożegnała się z prawem jazdy, została również ukarana mandatem.

0: Nasza najdroższa koleżanka, tym bardziej mojemu sercu, bo też lubi imprezować. Tak jest, Monika już teraz z najświeższymi informacjami, gdzie można wyjść z kimś, samemu, obojętnie. Ważne, żeby wyjść i coś fajnego robić, zbliżyć się do kultury. O właśnie, 20 minut przed 10 ma dla was już teraz więcej szczegółów.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie MX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubyszewska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam.
1: Bliżej Kultury.

0: Ale babki z kapelą męską z Dorochuska oraz zespół na Dolince z gminy Leśniowice. Również wystąpi zespół muzyczny Lazur Band. Na zakończenie części koncertowej pod tytułem Trzy kultury Polesia wystąpi Dariusz Tokarzewski, Mariusz Matera z zespołu Vox.
1: Jakie jeszcze atrakcje będą czekać na przybyłych gości?
0: Będzie strefa zabaw dla dzieci, będzie konkurs na najpiękniejszy kosz piknikowy, jury obejrzy, przyzna nagrodę i odda właścicielom kosz z powrotem, tak żeby mogli z przyjaciółmi dokonać konsumpcji tego. Bardzo ważną sprawą, którą się zajmiemy w trakcie urodzin Wólki Tarnowskiej, będzie zbiórka i licytacje na rzecz Szymona Zelenta. Będzie również degustacja dań z przepiśnika babci, a więc zupa taka prosta, zalewajka, groch z kapustą. A skoro w swojej historii mamy bojarów, to również będzie pieczony prosiak.
1: Całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie internetowej w zakładce Gość Radia Bonton. A co dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury? Posłuchajmy razem.
2: Co łączy Kresny Staw, chmielowe szyszki i człowieka, który przywiózł do naszego regionu wiedzę zdobytą w Europie? Dziś w kolejnym odcinku podcastu Chmielaki Kresnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo opowiem Wam o Tadeuszu Fleszyńskim, pionierze kresnostawskiego chmielarstwa, którego pasja i praca miały ogromne znaczenie dla rozwoju tej uprawy w naszym regionie. Kim był człowiek, który kształcił się w Czechach i Niemczech, stworzył przy Kresnostawskiej Szkole Wielki Chmielnik i został uhonorowany międzynarodowym odznaczeniem chmielarskim? Zapraszam Was dziś o 18:20. Posłuchajcie kolejnej historii o człowieku, który zapisał się w dziejach Kresnego Stawu. Do usłyszenia. Joanna Klimek.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Cześć, tu Północ Nieruchomości Hełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Hełmie. Północ Nieruchomości Hełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.

0: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Wczoraj był czwartek, wczoraj był 10 września i wczoraj był też Dzień Piłkarza, a więc sprawdzamy, co ciekawego u Lewandowskiego. Przypominamy, że przeszedł pod flagę amerykańską. Tak jest, chłopak jest za Wielką Wodą, dokładnie tak. No i tam ze swoją rodziną pięknie sobie żyją, z panią Lewandowską i z całą rodzinką. Natomiast sprawdzam to, kiedy oni tam w ogóle będą. Umowę ma do 30 czerwca 2028 roku, więc jeszcze chwilę sobie tam zabalują. Tam środków na życie nie brakuje. Tam jest też na co wydawać w zasadzie, bo życie też jest dużo droższe niż u nas. Okazuje się, że no, Robert wróci do naszego kraju, o ile stamtąd jeszcze go nie będą chcieli jakby go przytrzymać jeszcze dłużej, tak? Ale wróci lub skończy tam mu się umowa na pewno przed 40 rokiem życia. Swoją drogą, ciekawe jaką propozycję dostanie, z jaką garzą właśnie za 2 lata, jak będzie miał już 40 na karku. No, chyba że już totalnie przejdzie na emeryturę. Kto wie? Kto bogatemu zabroni? Tylko że raczej to, tak mi się wydaje, działa w ten sposób, że jeśli dużo proponują w jakiejś robocie, to ciężko z tej pracy zrezygnować. Tym bardziej, jeśli czujecie oddech na plecach swojej żony, która też na pewno dopinguje do tego, żeby jeszcze próbować.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: protest na kolei i wyrozumieli pasażerowie. Od tego zaczniemy. Potem Ukraina i niespodziewana wizyta polskiego wicepremiera. Będzie też sport i łatwa wygrana naszych siatkarzy. Marcin Krzemiński. Blisko 85 godzin są już łącznie opóźnione pociągi w całym kraju. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Domagają się od państwa poprawy bezpieczeństwa. Na wszystko to po tragedii w Sokolnikach Suchych. W środę na przejeździe pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba. Ciężko ranny został m.in. maszynista składu. W Krakowie zapytaliśmy pasażerów, co myślą o takiej formie protestu.
1: Myślę, że on jest jak najbardziej zasadny ze względu na to, jak dużo ostatnio było wypadków na tych torach kolejowych. Słuszny protest, no.
2: Ja popieram protest jak najbardziej. Całkiem rozsądnie wyglądają to później na temat.
0: Protest maszynistów ma się zakończyć w południe, ale utrudnienia spowodowane akcją mogą potrwać nawet do jutra. Dziś też, ale w Warszawie protest pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, przejmie obcy kapitał. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier poinformował o niej osobiście w mediach społecznościowych. Program wizyty na razie nie jest znany. Ma ona być wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14 spotkanie i już 10 wygrana Sabalenki. Białorusinka, przypomnę, walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
3: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
4: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć.
3: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbic wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
0: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
5: Bonton Radio. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 80 minut, 3 szybkie sety i pierwsze zwycięstwo. Polscy siatkarze efektownie zaczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy, gładko pokonując Portugalię. Momentami nisko notowany rywal grał całkiem nieźle, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
6: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
3: Jutro drugi mecz fazy grupowej. Polacy zagrają z Izraelem, który przegrał wczoraj z Ukrainą 1-3. Pierwsza kolejka bez niespodzianek. Najmocniejsze drużyny w Lidze Mistrzów pewnie wygrały swoje mecze. Wczoraj Bayern Monachium pokonał Budę Glimt 5-0, a Manchester United Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. A dziś wracamy do walki o ligowe punkty. Zamykający tabelę Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka zmierzy się z Motorem Lublin, a wieczorem Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. Hitem kolejki będzie jutrzejsze starcie wicemistrza z mistrzem Polski, bo Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. W niedzielę klasyk Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Takich zawodów jeszcze nigdy nie było. Wieczorem w Budapeszcie ruszają World Athletics Ultimate Championship, czyli zawody najlepszych z najlepszych. Na starcie wystąpi 8 Polaków na czele ze zwycięzcami finałów Diamentowej Ligi Klaudią Kazimierską, która tydzień temu ustanowiła rekord kraju na 1500 metrów, i Mateuszem Kołodziejskim w skoku wzwyż. Nowe mistrzostwa to jednak nie impreza docelowa, mówi Tomasz Majewski, wiceszef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
7: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z orzechem na piersi startować. przykład i część naszych też walczy. To będzie takie podsumowanie sezonu, no potem tylko już Memoriał Janusza Kusocińskiego, który będzie naprawdę kończył sezon w całym świecie.
3: Zawody mają się odbywać co 2 lata na przemian z Mistrzostwami Świata. I jeszcze Vuelta Espania, Szwajcar Stefan King wygrał 18. etap jazdy indywidualną na czas z metą w Jerez de la Frontera. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Tylko 10 stopni na Podhalu, 14 na Śląsku i w Małopolsce, 17 na Dolnym Śląsku, Kujawach, Podhalu i w Trójmieście, 18 na Mazowszu, 19 w Wielkopolsce, 20 na Pomorzu Zachodnim. Takie dziś maksymalne wartości. Dużo chmur, deszczowo na południowym wschodzie, słabe opady też na północy.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Mamy już 10:07. A mamy Was? Jeśli mamy Was, to możemy grać dalej, śmiało. Wszelkie formalności za nami, lecimy. Dzisiaj, przypominam, jest piątek, czyli ostatnia prosta do weekendu.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki.

0: Zbliża się październik, a więc i najem dla studentów będzie bardziej popularny. Kto z was ma mieszkanie i właśnie z takiego najmu okazjonalnego korzysta, to znaczy, że wynajmuje takie mieszkanie jakiemuś studentowi, to musi pamiętać o tym, żeby taką umowę później zgłosić do skarbówki. Nie chodzi o to, żeby tam skanować tę umowę i tak dalej. Trzeba po prostu przez e-urząd skarbowy się zalogować i złożyć taki dokument, takie pismo ogólne w zasadzie z informacją, że od tego i od tego dnia wynajmuję taki lokal i biorę tyle i tyle kasiory, a później no to już trzeba płacić po prostu podatek. Tak jest, podatek trzeba będzie płacić. Jak dobrze pamiętam, to chyba do 120 tysięcy złotych, jak rocznie macie przychód z takiego mieszkania, no to to jest 8,5%, także niedużo, nie ma co unikać, bo jak was później znajdą, to na pewno będzie trzeba srogo zapłacić, a nie tak skromnie jak w tym momencie. Także nie zapominajcie o tym, że jeśli macie umowę właśnie najmu okazjonalnego, to trzeba ją zgłosić do skarbówki. No chyba, że macie taką zwykłą umowę podpisaną bez wizyty u notariusza, no to wystarczy tylko płacić ten podatek.
1: Bonton Radio i wszystko gra. Had to be the ticket to the first night.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
6: Już znów ponownie ja dla was, wy dla mnie i tak oto bawimy się do godziny 12. Program Bonton na dzień dobry. No właśnie, a propos właśnie naszych stałek takich programowych, to już skoro 10.30, to czas na sportowe treści.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. W najbliższy weekend piątą jesienną kolejkę rozegrają zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Po 4 turach liderem jest Ekoróżanka, która jako jedyna może się pochwalić kompletem zwycięstw i która już jutro zmierzy się z Unią Rejowiec. W poprzednim meczu drużyna prowadzona przez Kamila Karwatiuka uciekła spod topora i pokonała Włodawiankę 4-3.
10: 3 minuty przed końcem, świetne podanie Kuby Gołębia do naszego nowego zawodnika, Białorusina Timura. Świetnie tam tą aktę wykończył. Gdy wydawało się, że podzielimy się punktami, fantastyczna indywidualna akcja, lewą stroną właśnie Timura. Świetny balans ciała, kontakt karny bezdyskusyjny, no i pewnie wykonał Patryk Błaszczuk, choć jakby tego było mało, bo jeszcze w ostatniej akcji, gdzie już bramkarz gospodarzy wybiegł na rzut rożny, jeszcze gdzieś tam w zamieszaniu mieli poprzeczkę gospodarzy, ale na szczęście uniknęliśmy straty bramki.
9: Po 4 okręgowych kolejkach na 2 lokacie w tabeli plasuje się Ogniwo Wierzbica, natomiast podium ligi zamyka granica Dorokusk. W weekend o punkty będą także rywalizowały zespoły chełmskich klas A i B. Obecnym liderem jest Tatran Kraśniczyn, który w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Saweną Sawin, zajmującą z kolei miejsce wicelidera. Trzecie należy natomiast do Żnicza Sienica Różana, który także w niedzielę uda się do Kamienia, aby rozegrać spotkanie z miejscowym GKS-em. W chełmskiej klasie B natomiast na czele stawki znajduje się KS Bezek, który w trzeciej jesiennej kolejce zagra na wyjeździe z Hutnikiem Ruda Huta. Drugie w zestawieniu Frasati 2 Fajsłowice powalczy o punkty z rezerwami Orła Srebrzyszcza, zaś zamykająca ligowe podium w Wojsławie Wojsłowice z drugą drużyną Witrymu Wola Okruska.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

No ładnie, nienawidzę czytać takich artykułów, nienawidzę o nich mówić, no ale chyba nadal trzeba, skoro oszuści nadal mają żniwa, niestety. Na naszym portalu supertydzień.pl, gdybyście z łaski swoje weszli, no to macie od razu komunikat. Nie dajcie się nabrać, bo wiele osób niestety daje się nabrać. Wyjątkowo pazerni ostatnio i bezczelni oszuści znów zaatakowali. Tym razem zmanipulowali 56-letnią mieszkankę akurat z powiatu krasnostawskiego. Kobieta uwierzyła, że jej pieniądze są zagrożone. Tak z nią zmanipulowali, że niby dzwoni pracownik banku, później policja. No i facetka uwierzyła, wykonała kilka przelewów, trochę wypłaciła kasy gotówką za pomocą blików i straciła łącznie nie 1100 zł, tylko, aż ciężko powiedzieć, 110 tysięcy złotych. Wiadomo, policja szuka sprawców, ale w dobie dzisiaj dość mocnej, ale jeszcze nie 100% anonimowości w internecie, no może być ciężko. Uważajcie, jeśli ktoś do was będzie dzwonił i twierdził, że wasze pieniążki są zagrożone i trzeba jak najszybciej je wypłacić, to raczej nie bank, więc lepiej się rozłączyć i zadzwonić do swojego banku i to potwierdzić. Wtedy wasze pieniążki nie są zagrożone. Zagrożone są wtedy, kiedy sami je im wydacie. Słuchacie Radia Bonton, 19 minut przed 11. Przypomnę, pełen artykuł w tym temacie do lektury obowiązkowo na naszym portalu supertydzień.pl. Bardzo was proszę. Bonton Radio i

0: Yeah.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Klikon. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
4: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelski.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Kolejni oszuści wyciągnęli kupę kasiory od pewnej kobiety z powiatu krasnostawskiego, a więc i policja krasnostawska apeluje i przypomina, żaden bank nie żąda wykonywania przelewów na tak zwane konta rezerwowe lub bezpieczne rachunki. To od razu brzmi podejrzanie i niebezpiecznie. Policja, banki, słuchajcie, nigdy się nie kontaktują z obywatelami za pomocą komunikatorów, za pomocą jakichś tam WhatsAppów. Także jeśli z wami ktoś taki się skontaktuje, to nie podawajcie w życiu żadnych kodów BLIK, ani nie wypłacajcie oszczędności z banku. Wiadomo, że oni będą grali tutaj na czas, to znaczy będą chcieli jak najszybciej od was wyciągnąć te pieniądze, strasząc was, trochę już was nawet i szantażując, pośpieszając. No i właśnie na tym, jak się okazuje, bardzo często wygrywają. Nie dajcie się, szczegóły oczywiście, w jaki sposób ta mieszkanka Krasnego Stawu została oszukana w ostatnim czasie, na naszym portalu szczegóły supertydzień.pl. Za chwilę też 11, no i o tej porze mamy dla was garść informacji z kraju i ze świata, no i prognozę pogody. Za 9 minut będzie już 11. To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
4: 104,9. Bonton Radio.

0: tysiące minut opóźnień i jeszcze godzinę potrwa protest na kolei. Mija ćwierć wieku od ataku na World Trade Center. Są pełne wyniki tegorocznych matur. Marcin Krzemiński. O ponad 5 tysięcy minut były rano opóźnione pociągi w Polsce. Trwa protest maszynistów. Zwalniają przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. To apel do rządzących o zajęcie się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Czarę goryczy przelała katastrofa kolejowa koło Przycuchy na Mazowszu. Pasażerowie dziś na ogół wyrozumieli, choć protest na pewno nie ułatwia im życia.
1: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
2: Na razie 20 minut do Kędzierzyna.
3: Pociąg opóźniony o godzinę.
4: Skąd, dokąd?
3: No z Katowic do Warszawy. Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony mój pociąg 17 minut.
0: Mówią pasażerowie na dworcu w Katowicach. Protest potrwa jeszcze godzinę, ale jego skutki mogą być odczuwalne nawet do jutra. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej 90 na moście nad Wisłą pod Kwidzynem. Jedno z aut to radiowóz. Jak przekazują strażacy, 4 osoby zostały poszkodowane. Przejazd przez most między miejscowościami Jeleń i Baldram jest w tej chwili zablokowany. Na miejscu trwa akcja służb. To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. Oba 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
5: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnia ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu.
0: Dodam, że 3 z porwanych samolotów uderzył w Pentagon w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w Waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników niespełna 80%. Zmarła Barbara Tokarska-Jola, uczestniczka Powstania Warszawskiego. W trakcie zrywu służyła na Mokotowie jako sanitariuszka. Kilka tygodni temu skończyła 102 lata. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe, druga w październiku.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W Chełmskim Parku Miejskim trwa Dzień Organizacji Pozarządowych. Na mieszkańców czekają atrakcje, w tym pokazy i aktywności sportowe przygotowane przez lokalne kluby. Wydarzenie potrwa jeszcze do 14. Duże utrudnienia na kolei w całej Polsce to efekt protestu maszynistów. Pociągi zwalniają przed przejazdami kolejowymi, a opóźnienia mogą utrzymywać się nawet do wieczora. Dostęp do wody w czasie suszy to coraz większe wyzwanie dla samorządów. Dzisiaj w samorządowych 5 minutach w Radiu Bonton o gospodarce wodnej gminy Chełm, sytuacji zbiorników w Żółtańcach oraz stawie. O tym także w lokalnych wiadomościach o 11:30.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Do 13 stopni na południu, 17-18 w centrum, 19 na zachodzie kraju. Najwięcej chmur na południowym wschodzie, tam możliwe opady deszczu. Pokropić może też na północy.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Każdy strażak, czy zawodowy, czy ochotniczy, powie wam, że strażakiem się nie bywa. Strażakiem się jest po prostu. A za chwilę przeniesiemy się z naszymi ochotniczymi strażami, to znaczy z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Wieliczka do Grecji. Posłuchajcie tej historii już za chwilkę. Aktualnie 6 minut po 11. Witam was, Dominik Feldman.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Na początek zabieram was do Wieliczki, ale finalnie znajdziemy się w Grecji. Słuchajcie, to naprawdę się wydarzyło. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnochowicach pojechali na wakacje, żeby odpocząć. W środku nocy jednak ruszyli do pożaru. Mimo że swojego sprzętu na miejscu nie mieli, to i tak sobie poradzili, ponieważ w jednym z greckich hoteli rozległ się alarm przeciwpożarowy. W garażu podziemnym hotelu wybuchł pożar na jednej z najniższych kondygnacji. Zaczęły wydobywać się kłęby dymu, no a druhowie, jak to nasi druhowie, ruszyli do działania. Tak szybko i efektownie wykorzystali obecną na miejscu, dostępną na miejscu instalację przeciwpożarową i podręczny sprzęt gaśniczy, że zanim greckie zastępy Straży Pożarnej przybyły na miejsce, no to pożar został zlokalizowany i ugaszony. Nikt nawet nie został ranny. Historia wydarzyła się naprawdę i to setki kilometrów od domu, ale mówi bardzo wiele o tym, czym jest po prostu strażacka służba. Wiedzy, doświadczenia i gotowości do niesienia pomocy nie zostawia się wraz z mundurem w remizie, jak się okazuje. Gratulacje jeszcze raz za odwagę, druhowie z OSP Czarnochowice z gminy Wieliczka. No i życzymy dużo spokojniejszej drugiej części wakacji.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
6: Już teraz z najświeższą dawką informacji, proszę bardzo. Atakujemy Was na 104,9 FM.
7: Jest 11.30, Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne. Jeszcze można dołączyć i skorzystać z energii wielu Chełmian, członków licznych organizacji i stowarzyszeń. W Parku Miejskim trwa kolejna edycja Dnia Organizacji Pozarządowych.
8: Zgłosiło się 20 organizacji pozarządowych, natomiast dla wszystkich przygotowaliśmy quizy, będą konkursy od najmłodszych lat do najstarszych. Mieszkańcy miasta Chełm będą mogli się sprawdzić nie tylko w wiedzy, ale jeszcze w umiejętnościach sportowych. I oczywiście przewidzieliśmy poczęstunek dla wszystkich uczestników tego wydarzenia. Także moi drodzy, zapraszamy serdecznie. Wiemy o tym, że jest to w czasie lekcji, ale takie wydarzenia od lat odbywają się w dzień powszedni, właśnie żeby wyjść naprzeciw.
7: Mówi jedna z koordynatorek wydarzenia, Katarzyna Janicka. Zaplanowano szereg atrakcji sportowych przygotowanych przez chełmskie kluby, mówi Wojciech Zaprawa, trener Centrum Sportu Walki Bastion.
9: Oprócz różnych występów artystycznych na scenie i poza nią odbędzie się również trening otwarty, także zapraszamy uczestników tego wydarzenia do przywdziania sportowego wdzianka i wzięcia udziału w naszym treningu, który przygotujemy specjalnie dla Was. Będzie rozstawiony ring bokserski, odbędą się na nim pokazowe walki, będzie można zobaczyć w akcji adeptów naszego klubu bokserskiego Bastion Chełm, jak również pokazy. Będzie chełmski klub Aikido oraz Akademia Piłkarska Chełmianka Chełm i dwie sekcje sztuk walki, czyli boks oraz MMA, to oczywiście CSW Bastion.
7: To święto organizacji pozarządowych w Chełmie potrwa do 14. Na pewno nastroju do świętowania nie mają pasażerowie polskiej kolei. Duże utrudnienia w całej Polsce to efekt akcji protestacyjnej maszynistów. Opóźnienia mogą być odczuwalne także w Lubelskim, gdzie jest wiele linii jednotorowych. Według danych przewoźników i zarządcy infrastruktury rano opóźnionych było kilkaset pociągów, a łączna suma opóźnień przekraczała kilka tysięcy minut. Protest ma potrwać do południa, jednak sytuacja może zostać opanowana dopiero wieczorem. Maszyniści zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Przewoźnicy zapewniają, że starają się ograniczyć skutki protestu. Przez cały piątek obowiązuje wzajemne honorowanie biletów przewoźników pasażerskich, z wyjątkiem pociągów Express Intercity Premium. Akcja protestacyjna jest konsekwencją środowego wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Pociąg relacji Lublin-Szczecin zderzył się tam z ciężarówką. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: W obliczu coraz częstszych okresów suszy zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody staje się jednym z istotnych wyzwań dla samorządów i całego państwa. Woda nie jest już postrzegana jako jedynie element usług komunalnych. Coraz częściej mówi się o niej jako o strategicznym zasobie oraz ważnej części infrastruktury krytycznej mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i ochronę ludności. Dzisiaj w samorządowych 5 minutach o lokalnych działaniach w tym kontekście kontekście na terenie gminy Chełm i zbiorników w Żółtańcach czy Stawie.
0: Ze względu na panującą suszę, monitoring poziomu wody w naszych zbiornikach jest prowadzony codziennie, jak również na ujęciach wody na poszczególnych ciekach, które zasilają nam te zbiorniki, prowadzone jest codziennie, je monitorujemy. Stan jest niski ze względu na brak wody w rzekach, z których je pobieramy. Staramy się tak konserwować pewne odcinki w porozumieniu z Wodami Polskimi, aby dopływ był systematyczny, by zapobiec jakimś wydarzeniom przykrym związanym ze zbiornikami. Liczymy, że już okres jesienny przyniesie opady atmosferyczne, które pozwoli na uzupełnienie tych stanów wód.
7: Mówi Artur Kubacki, zastępca wójta gminy Chełm, który więcej o działaniach związanych również z gospodarką wodną na terenie tego samorządu opowie dzisiaj w Radiu Bonton o 12:20.
10: Bonton Radio na

0: 20 minut przed godziną 12. Czyli mamy 11.40, a teraz mamy też dla Was najnowszą odsłonę kartki z kalendarza. Pod względem muzycznym przygląda jej się ponownie Jarek Hołota.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Piątek, 11 września, Jarek Hołota. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę. Zaczynamy w roku 1940. 11 września urodził się Brian De Palma, genialny amerykański reżyser filmowy, który w świecie muzyki zapisał się m.in. wyreżyserowaniem kultowego teledysku do przeboju Dancing in the Dark Bruce'a Springsteena. Przenieśmy się do roku 1965. Swoje 61. urodziny obchodzi dzisiaj Moby, właściwie Richard Melvie Hall, amerykański wokalista, kompozytor i producent muzyczny, twórca przełomowego albumu Play, który na przełomie wieków zdominował stacje radiowe na całym świecie. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. 11 września na świat przyszedł John Buckland, utalentowany Brytyjczyk i ceniony gitarzysta prowadzący legendarnej formacji Coldplay. Zaglądamy do roku 1987. Dokładnie 39 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy singiel Bad Michaela Jacksona, pochodzący z tak samo zatytułowanego legendarnego albumu, który ugruntował jego pozycję króla popu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która pod koniec lata tamtego 97 i piosenką, która pod koniec lata tamtego roku nie schodziła z pierwszych miejsc list przebojów.

0: ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Już za chwilę piątek się rozpocznie dla niektórych. W sumie to nie wiem, dla kogo o 12 zaczyna się piątek. To może jeszcze poczekajmy cierpliwie do tej 16, żeby było uczciwie, żeby każdy mógł doczekać tej godzinki. No i zaczniemy sobie weekend. Dla niektórych może i nawet długi weekend. Kto zamierza w poniedziałek iść oddać krew, no to tak to właśnie się wydłuży o 2 dni. Jeszcze poniedziałek, wtorek będzie można sobie odpocząć i się zregenerować. No, żeby nie było, że nie polecałem, prawda? Zastosować coś takiego. No ale dobra, my teraz jakby o tym, co tu i teraz. Za 10 minut będzie już 12, więc mamy dla Was dawkę najświeższych informacji. Będzie też prognoza pogody. Polecam, abyście zostali z nami. Ja uciekam, oczywiście słyszymy się w poniedziałek po 6, po 7, przepraszam. Także Wy też mam nadzieję, że jakoś tam wyśpicie się w ten weekend. No i będziecie razem z nami kilka minut po 7. Dzięki za dziś, Dominik Feldman. Trzymajcie się ciepło, cześć.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: sorry. No.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.

0: Acer. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Mamy weekend, to znaczy 12 i zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy. I jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
4: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
5: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
6: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
3: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Paweł Kasprzak.
7: Wchodzimy w szczegóły, to znaczy mamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
3: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z 3 bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
8: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
3: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: No to sprawdzamy pogodę. W tym momencie za oknem słońce, na termometrach 21 stopni, natomiast w prognozie pogody internetowej 17 i pochmurno. No ciekawe. Ciśnienie atmosferyczne 1022 hektopaskale, więc biometr korzystny. Około godziny 18 ma zacząć padać, więc w razie czego parasole przy sobie miejcie.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
11: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Helm, ulica Podgórze 36.
12: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: No i stało się, otwieramy weekend. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie, jak zwykle do 17 na 104.9 FM oraz radiobonton.pl na głośnikach, na zegarach 12.04, w głośnikach AHA i Touchi. No i szybka kartka z kalendarza. Dzisiaj, piątek 11. Tak? Come on. Piątek, 11 września. Imieniny obchodzą Jacek, Dagna oraz Prot. Wszystkiego najlepszego. I te AHA jest właśnie dla Was taki idealny utwór na rozpoczęcie weekendu.

0: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto na

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
9: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: 5 minut. Gmina Chełm.
1: Dzisiaj w samorządowym 5 minut jesteśmy w gminie Chełm. Moim rozmówcą jest zastępca wójta Artur Kubacki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie wójcie, jest pan bardzo świeżo po ważnym wydarzeniu, jeżeli chodzi o branżę sanitarną, wodno-kanalizacyjną, czyli Targi Expo w Warszawie. Ta wizyta miała bardzo konkretne cele i czy udało się chociaż w części zrealizować?
2: Szanowni Państwo, byliśmy wczoraj obecni na targach WODKAN, które się odbywały w Warszawie. Ilość technologii, rozwiązań, które dotyczyły sposobu dostarczania, jak również odprowadzania, dostarczania czystej wody, jak również odprowadzania wody już zanieczyszczonej, jest przeogromna. Nasz wyjazd miał konkretny cel, żeby się zapoznać z nowymi technologiami, z nowymi rozwiązaniami i nawiązać współpracę z podmiotami, które będą nam mogły w pewnych obszarach pomagać i gdzie będziemy mogli projektować, będziemy mogli układać koncepcje na rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Są to bardzo ważne elementy, dlatego że nasza gminna, jak również ilość zabudowy znacznie się zwiększyła w ostatnim okresie czasu i postępuje. Nie chcemy przespać pewnego momentu, tylko chcemy efektywnie działać, żeby dostarczanie wody, która jest bardzo wrażliwym elementem i ważnym, przebiegała w sposób płynny, w sposób niezakłócony i żebyśmy mogli tą gospodarkę kontrolować, jak również nasi mieszkańcy w sposób taki komfortowy, jak również efektywny mogli tą wodę pobierać, która jest podstawą egzystencji każdego.
1: Panie wójcie, mówimy o dość rozległej gminie. Gmina Chełm jest dużą gminą. Państwo zwodociągowali, o ile tak można powiedzieć, około 98% terytorium gminy, czyli to jest ogromna liczba mieszkańców, około 15 tysięcy mieszkańców gmina liczy. Tak rozległa sieć wodociągowa przysparza z pewnością wielu problemów. Czy mieszkańcy zgłaszają jakieś, które są na tyle istotne, że podejmujecie Państwo takie doraźne działania, żeby ten komfort mieszkańców poprawić?
2: Oczywiście sieć, która powstała i powstawała przez lata, musi być modernizowana i musi być rozbudowywana tak, aby to, co wspomniałem wcześniej, ilość wody, która jest dostarczana, była adekwatna do potrzeb. Dlatego są niezbędne działania koncepcyjne i projektowe i wykonawcze, które będą to umożliwiały. Należy tutaj w tym aspekcie również wspomnieć o postępującej sanitacji. Należy dbać o jakość życia również w tym obszarze, komfort, bezpieczeństwo, ekologię i tutaj nasze myśli i nasze postępowania idą również w tym kierunku, aby sanitacja, odprowadzanie ścieków, ich oczyszczanie było jak najbardziej skuteczne i jak największym obszarze naszej gminy. To są standardy, to jest postęp, to jest nowoczesność i w tym kierunku działamy. I nasze wyjazdy, nasze spotkania mają temu służyć, nawiązywanie kontaktów, zapoznawanie się z technologiami, tak abyśmy wiedzieli, w jakich obszarach się poruszamy i jak powinniśmy się w nich poruszać.
1: My tutaj mówimy o obiektach wręcz strategicznych w tej skali mikro, ale te działania, o których pan mówi, dotyczą przyszłości, ale niedawna przeszłość i ostatnie, powiedzmy, 2 lata, to również działania, które państwo podejmujecie w tym temacie i one już są realizowane.
2: Tak, są realizowane, między innymi ujęcie wody w Okrzowie, jak również budowa, która jest na etapie, już pozwala na budowę, budowa nowej sieci wodociągowej w kierunku Srebrzyszcza, jak również coroczne budowy pewnych odcinków sieci wodociągowych, jak również porozumienie również z firmą, która zajmuje się zarządem, konserwacją naszej sieci wodociągowej. Prowadzimy prace modernizacyjne na poszczególnych obiektach w ramach potrzeb.
1: Woda to oczywiście ta, o której teraz mówimy, to ta, którą mamy w kranach, ale woda to również zbiorniki wodne. W całym kraju występuje susza, jest to problem powszechnie znany. W gminie Chełm mamy 2 duże zbiorniki, czyli zbiornik Żółtańce i zbiornik Staw. Tutaj Państwo też trzymacie rękę na pulsie i w porozumieniu, czy w konsultacjach, bo tak to chyba należałoby nazywać, z Wodami Polskimi pracujecie nad tym, żeby poziom wody i w Żółtańcach, i w Stawie pozostał na wysokim poziomie.
2: Ze względu na panującą suszę, monitoring poziomu wody w naszych zbiornikach jest prowadzony codziennie, jak również na ujęciach wody na poszczególnych ciekach, które zasilają nam te zbiorniki, prowadzone jest codziennie. Je monitorujemy. Stan jest niski ze względu na brak wody w w rzekach, z których je pobieramy. Staramy się tak konserwować pewne odcinki w porozumieniu z Wodami Polskimi, aby dopływ był systematyczny, by zapobiec jakimś wydarzeniom przykrym związanym ze zbiornikami. Liczymy, że już okres jesienny przyniesie opady atmosferyczne, które pozwoli na uzupełnienie tych stanów wód.
1: I proszę Państwa, tym akcentem kończymy spotkanie z gminą Chełm. Moim rozmówcą był zastępca wójta gminy Artur Kubacki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
3: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
2: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
3: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
5: Zapraszam, Marcin Petruk. Jutro w Leśniowicach zostanie zainaugurowana druga edycja amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowana przez miejscowy klub Astra. Składy zostały podzielone pod kątem doświadczenia na dwie grupy.
6: W pierwszej lidze zagrają Zadra, czyli poprzedni zwycięzca ligi, Astra 1, Azymut Wierzbica, Dzikie Kotki, Korona Siedliszcze oraz Out Team Zamość. W drugiej lidze wystąpią natomiast NNN Women, Wojsławicki Kobiecy Klub Sportowy, drużyna Sołgorsi, Astra 2, Azymut 2 oraz Dzikie Kotki 2. Cieszy mnie szczególnie to, że liga będzie miała charakter ponadlokalny. Zagrają w niej bowiem drużyny z Chełma, z całego powiatu chełmskiego, Zamościa, Świdnika i Lublina.
5: Mówił prezes Astra Leśniowice Jacek Stańkowski. Zmagania drugiej edycji amatorskiej ligi siatkówki kobiet potrwają do początku grudnia. Siarka Tarnobrzeg to kolejny rywal niepokonanej w tym sezonie Chełmianki Chełm. Lider swojej grupy w trzeciej lidze podejmie rywali na murawie przy ulicy Ceramicznej już jutro, a pierwszy gwizdek o godzinie 14. Mówi trener gospodarzy Ireneusz Pietrzykowski.
7: Mecz z Siarką Tarnobrzeg, która bardzo niedawno wyeliminowała pucharze polskie ekstraklasowe Zagłębie Lubin i jest w takim teraz swoim dobrym momencie. Więc na pewno spodziewamy się trudnego spotkania, natomiast no, gramy u siebie przed własną publicznością, no i pewnie jesteśmy faworytem, no i teraz musimy wszystko zrobić, żeby tę rolę udźwignąć i zdobyć 3 punkty.
5: Chełmianka jest aktualnie jedynym zespołem w swojej grupie, który nie przegrał żadnego spotkania i zgromadził komplet 21 punktów. Także jutro o kolejne oczka, tyle że w czwartej lidze powalczy Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa uda się do Radzenia Podlaskiego, aby zmierzyć się z miejscowymi Orlętami. Aktualnie Bóg Hanna ma w dorobku 4 punkty i plasuje się na 12 lokacie.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kaja i Za późno. Ja to już wam wcześniej mówiłam, że twórczość Kai nie leży mi za bardzo, ale ten utwór pod względem muzycznym i tekstowym to jest top mój. Więc jeżeli jest gdzieś tam osoba, która zapisuje te utwory moje, te top i nie top, no to Kaję możecie dać w pierwszej dwudziestce, a co tam? Teddy Swim za chwileczkę i Break Up in Reverse. Mamy na zegarach 12:36, więc za chwilkę również Kroniki Miasta, na które serdecznie was zapraszam. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy umówić. Dzisiaj mamy piątek, 11 września i nie ma świąt takich, wiecie, nietypowych. Może coś wymyślić? Może zadzwońcie i powiedzcie, co byście chcieli.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Chełmie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pod nazwą Człowiek i jego praca, zorganizowany przez Powiatowy Dom Kultury i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej. Wpłynęło 180 fotogramów z całego województwa, informował Sztandar Ludu w wydaniu z 23 września 1971 roku. Dowiadujemy się też, że z tej puli 74 zdjęcia dostarczyli fotoamatorzy z Chełma. Jury konkursu, któremu przewodniczył przedstawiciel Prezydium Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Jan Magierski, wytypowało do wystawy konkursowej 68 fotogramów 26 autorów. Następnie 8 tych prac zakwalifikowano do nagród. Pierwszą nagrodę za cykl zdjęć pod tytułem Sianokosy przyznano Edmundowi Fladrzyńskiemu z fotoklubu w Chełmie. Drugą nagrodę otrzymał za cykl fotogramów Codzienny trud Romuald Mazurek, członek fotoklubu w Chełmie. Ponadto jury przyznało wyróżnienia następującym fotografikom amatorom: Andrzejowi Berezie z Chełma, Władysławowi Mroczce z Chełma, Andrzejowi Sobolewskiemu z Lublina oraz Tadeuszowi Ścibiorowi z Chełma.
1: Kolejna odsłona w jakimś sensie działalności fotoklubu chełmskiego, wtedy jeszcze związanego z Powiatowym Domem Kultury i ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Chełmskiej. Organizacja skupiała amatorów fotografii, raczej takiej bardziej artystycznej, trzeba przyznać. No i tutaj informacja o konkursie zorganizowanym w Chełmie pod tytułem Człowiek i jego praca. No nie ma co ukrywać, że tematyka konkursu nawiązywała do ówczesnych czasów. Ludzie pracy cieszyli się szczególnym zainteresowaniem. Ale trzeba przyznać, że oczywiście sporo prac trafiło na konkurs, 180 prac całego województwa lubelskiego i 74 prace z Chełma, czyli trzeba przyznać, fotograficy chełmscy byli bardzo mocno zaangażowani. No i trzeba przyznać, że rzeczywiście fotografie przygotowane i przez chełmskich, i przez lubelskich fotografików były niezwykle ciekawe, niezwykle interesujące. Zresztą jedna z fotografii jest prezentowana w artykule. Fotografia zwycięzcy konkursu Edmunda Fladrzyńskiego.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
6: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.

September, czyli wrzesień, Satellites w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. No, zegarek 12.55, za chwileczkę Merck i Cremont Sad Story, no i oczywiście wiadomości, a tam... No właśnie, sad story, sad wiadomości, smutne wiadomości, bo tak, po pierwsze mamy utrudnienia na kolei w całym kraju, po drugie paliwa droższe niż przed tygodniem, kto by się spodziewał. No i jest jeszcze apel lekarzy, którzy zachęcają do profilaktyki. Ja dołączam jeszcze do zachęty oddawania krwi. Naprawdę, można uratować komuś życie, można bardzo, bardzo dużo zyskać. Na przykład krótkie kolejki do lekarzy, nawet za darmo niektóre leki, także przemyślcie to.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Na czym Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Reklama.
9: Mamy 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Łąton.
10: Nawet do jutra potrwają utrudnienia na kolei w całym kraju. Paliwo droższe niż przed tygodniem, najtrudniej mają kierowcy diesli. Warto badać, zanim wystąpią objawy. Lekarze zachęcają do profilaktyki u najmłodszych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi wciąż opóźnione, ale już wracają do normalnego funkcjonowania. To jednak potrwa, bo od rana maszyniści w ramach protestu zwalniali przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę, co doprowadziło do wielogodzinnych opóźnień na całej krajowej sieci kolejowej. To nie był strajk, tylko wykorzystywanie kodeksu pracy, zaznacza prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, dziękując pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział.
11: W niektórych przypadkach byli zastraszani, że namawiono ich do tego, żeby zlekceważono ten apel. Oni do tych działań przystąpili w duchu odpowiedzialności.
10: Skutki protestu odczuwalne mogą być jeszcze przez kilka godzin na kolei, miejscami nawet do jutra. Maszyniści zaprotestowali bezpośrednio w związku z tragicznym wypadkiem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista ma ciężkie obrażenia. Maszyniści liczą teraz na szybką reakcję rządu i zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Kierowcy samochodów z silnikiem diesla mają coraz więcej powodów do niepokoju. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła już rekordowe 8,75 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio 7,89 zł, czyli o 26 groszy więcej niż tydzień wcześniej. Pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń potwierdzono w gminie Tyszowce na Lubelszczyźnie. Służby już reagują, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jak mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, ważne są odpowiednie warunki sanitarne.
12: Powinny być stosowane maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich. Należy używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. W każdym niepokojącym przypadku należy niezwłocznie informować najlepiej właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
10: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Reformy wynagrodzeń medyków leków chce Ministerstwo Zdrowia. W przygotowanych 3 projektach ustaw, które trafiły już do dalszych prac, resort zdrowia przewidział wprowadzenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, ograniczenia pracy do 2 etatów oraz jawne konkursy na świadczenia zdrowotne. Według założeń placówki medyczne będą miały rok na dostosowanie obowiązujących umów do nowych zasad. Lekarze zachęcają tymczasem do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start.
13: Czujność rodzicielska to na pewno tak. Iwona Wolewicz-Planucis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii tego szpitala. Na każdym etapie życia jest taka opcja, że ktoś może coś zauważyć i zwrócić na to uwagę.
14: Dowiedziałyśmy się od pani doktor, bo byłyśmy na wizycie neurologicznej.
15: Cukier, wzrost, waga.
14: Mało kiedy dbamy właśnie o swoje zdrowie. A tutaj jest właśnie, że można po prostu iść i o siebie zadbać. To niby nam się wydaje rzeczywiście, że dzieciom nic nie dolega z zewnątrz, a nie w rzeczywistości tak jest, bo dolega coś w środku, tak?
10: Ważne są też regularne wizyty u stomatologa już od chwili pojawienia się pierwszego zęba oraz kontrola wzroku i słuchu przed pójściem do przedszkola czy szkoły.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Chełmska Biblioteka Publiczna świętuje swój jubileusz. Dziś od rana przygotowano wydarzenia przypominające historię placówki, która sięga 1906 roku. Kulminacją obchodów będzie uroczysta gala o 14:00. 2 cudzoziemców zostało wydalonych z Polski po odbyciu kar za przestępstwa. 28-latek z Ukrainy, skazany m.in. za kradzieże, został przekazany stronie ukraińskiej w Dorohusku i otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. 32-letni Gruzin, karany za jazdę po alkoholu i łamanie zakazu wprowadzania pojazdów, został eskortowany samolotem do swojego kraju. Wstrzymano procedurę wydania decyzji środowiskowej dla planowanej stacji demontażu pojazdów w Rudce w gminie Chełm. Sanepid uznał, że raport środowiskowy wymaga uzupełnienia. Dlatego gmina wezwała inwestora do dostarczenia brakujących informacji. O szczegółach opowiemy w wiadomościach. Do usłyszenia o 13:30.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
9: No to chyba byłoby na tyle słońca, bo już zaszło niebo chmurami i to tak gęsto. Na termometrach około 21 stopni, jest duszno, więc może faktycznie później popadać. Ciśnienie atmosferyczne 1021 hektopaskali. Tutaj biometr umiarkowany, więc nasze samopoczucie może być takie o.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
16: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
17: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Biometr umiarkowany, więc nasze samopoczucie takie o, ale to nic, słuchajcie, mamy piątek, jest Radio Bonton, jest John Parry, St. Elmo's Fire, czyli taki, wiecie, ogień muzyczny, pełen energii i to właśnie dla was, a ja jestem Kinga Miszczyk.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.

0: odtwarzacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
4: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, co mi tam. Za chwileczkę Kygo, Take Me Back, później Michał Szczygieł i Nic Tu Po Mnie. No nie, jakie Nic Tu Po Mnie. Ja tu jestem do 17. Oczywiście 13.30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu, a ja nadal czekam, żebyście do mnie zadzwonili 825632222. Dzisiaj jest dzień bez nietypowego święta, więc zostawiam to wam. Możecie zadzwonić i coś zadzwonić.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
8: Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton. Jest 11.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj rano Chełmska Biblioteka Publiczna weszła w kulminacyjny moment świętowania swojego jubileuszu. Od rana w różnych formach przypomina o swojej długiej działalności w Chełmie i okolicach. Z kolei o 14.00 rocznica istnienia placówki zostanie podkreślona na uroczystej gali.
9: Myślę, że biblioteka od tego 1906 roku pełni bardzo ważną rolę. Oczywiście te role się zmieniają, one są coraz to inne. W tej chwili jesteśmy nowoczesną instytucją kultury. Jesteśmy miejscem otwartym dla mieszkańców. Wtedy to było okno tak naprawdę na edukację, naukę, na kontakt z książką dla ludzi, którzy tego potrzebowali.
8: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej, a jej historia w Chełmie sięga właśnie 1906 roku. To właśnie wtedy w mieście rozpoczęło działalność Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, którego jednym z najważniejszych celów było szerzenie czytelnictwa i działalność oświatowa. Już w lipcu tego samego roku powstała pierwsza publiczna czytelnia. Jej księgozbiór tworzono przede wszystkim dzięki darom mieszkańców Chełma i okolic. Ważnym głosem w sprawie rozwoju czytelnictwa był również artykuł w sprawie czytelni publicznej w Chełmie, opublikowany na łamach lubelskiego Kuriera. Jego autorka Maria Paulina Orsetti, dzisiejsza patronka biblioteki, podkreślała znaczenie publicznych czytelni i bibliotek dla edukacji mieszkańców regionu. Dwóch cudzoziemców, którzy dopuścili się poważnych naruszeń prawa, zostało wydalonych z Polski. Decyzję w tej sprawie podjęli funkcjonariusze nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej. Pierwszy z mężczyzn to 28-letni obywatel Ukrainy, który odbywał w chełmskim zakładzie karnym karę za liczne kradzieże sklepowe. Wcześniej był też karany za posiadanie narkotyków. Po zakończeniu kary został przekazany stronie ukraińskiej w Dorohusku. Mężczyzna otrzymał również 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Tego samego tego dnia Polskę opuścił 32-letni obywatel Gruzji. Odsiadywał wyrok m.in. za jazdę po alkoholu i prowadzenie samochodu mimo sądowych zakazów. Wcześniej spowodował też wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości. Straż Graniczna uznała, że dalszy pobyt obu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gruzin został pod eskortą funkcjonariuszy przetransportowany drogą lotniczą do swojego kraju. Otrzymał też 7-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
8: Procedura wydawania decyzji środowiskowej dla planowanej stacji demontażu pojazdów w Rudce w gminie Chełm została wstrzymana. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie uznał, że przedstawiony przez inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko wymaga uzupełnienia. W konsekwencji zastępca wójta gminy Chełm wezwał wnioskodawcę do przedłożenia brakujących informacji. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożyła firma ACR Autoczęści Rudka, która planuje realizację inwestycji na działce numer 285/3 pierwszej. Informacje o zamiarze budowy stacji pojawiły się w lipcu tego roku. Z racji tego, że przedsięwzięcie zakwalifikowano jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga ono przeprowadzenia pełnej oceny środowiskowej. Przed podjęciem rozstrzygnięcia gmina wystąpiła o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Gospodarstwa Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej oraz właśnie chełmskiego sanepidu. Urząd gminy poinformował, że dalsze czynności zostaną podjęte niezwłocznie po otrzymaniu wymaganej dokumentacji od inwestora. A mieszkańcy oraz strony postępowania mają prawo wglądu do akt sprawy w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce.
0: Bon Ton Radio. W rytmie

Ava Max i Thorn w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Za chwileczkę Lost Frequencies. No i wracam do Was z planetą w 5 minut. Na zegarach 13:37. Dzisiaj nie ma świąt nietypowych, natomiast wczoraj było bardzo ważne. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Wiecie co, miałam do czynienia z kilkoma osobami, które zdecydowały się na ten krok i wiecie co jest najważniejsze? Żeby rozmawiać z takimi osobami, patrzeć, obserwować, bo uśmiech nie zawsze oznacza, że wszystko jest w porządku i okej. Pamiętajmy, miejmy oczy szeroko otwarte i zwracajmy uwagę na naszych bliskich.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No i dotarliśmy do piątku, czyli podsumowanie naszego fenologicznego tygodnia. Dzisiaj będzie o migracji i o ptakach, których jeszcze niedawno było pełno. Bociany na łąkach, jaskółki nad dachami, jeżyki przecinające niebo. No i potem nagle robi się ciszej, jakby ktoś wyłączył część ptasiego radia. Nie wiem, czy to zauważacie, ale jest to słyszalne, że tak powiem. Bo właśnie zaczyna się jedna z największych corocznych podróży w świecie zwierząt, czyli jesienna migracja ptaków. I co ciekawe, ptaki nie odlatują dlatego, że zrobiło się zimno. Problem jest bardziej konkretny. Zimą coraz trudniej znaleźć jedzenie. Dla ptaka owadożernego zima w Polsce to naprawdę kiepska wiadomość. Oczywiście wiadomo, że owady znikają albo stają się trudno dostępne. Dni są krótsze, a zdobywanie pokarmu staje się po prostu trudniejsze. I właśnie dlatego wiele gatunków rusza tam, gdzie zimą nadal można znaleźć wystarczająco dużo pożywienia. I dlatego część naszych ptaków leci aż do Afryki. Bocian biały może pokonać podczas migracji nawet około 10 tysięcy kilometrów. Jaskółki również zimują w Afryce. Jeżyki odlatują z Polski już w sierpniu, mimo że wtedy lato wcale nie wydaje się jeszcze skończone. Chociaż mamy 11 września, ale tam gdzieś te jeżyki nadal słychać. I teraz pojawia się pytanie, skąd one wiedzą, że właśnie teraz trzeba ruszyć? Nie mają kalendarza, nie mają aplikacji pogodowej, nie sprawdzają Google Maps, a jednak ich organizm doskonale wie, że zbliża się odpowiedni moment. Jednym właśnie z ważnych sygnałów jest długość dnia. Kiedy dni zaczynają się skracać, w organizmach ptaków uruchamiają się zmiany hormonalne i fizjologiczne związane z przygotowaniem do migracji. Jest to niesamowite zjawisko. Czyli ptak nie patrzy na kalendarz, jego organizm jest kalendarzem sam w sobie. Ale jest jeszcze ciekawsze, że ptaki muszą przecież wiedzieć, dokąd lecieć. I tutaj natura przygotowała im kilka różnych systemów nawigacji. W dzień część ptaków wykorzystuje położenie słońca. W nocy niektóre orientują się na podstawie gwiazd. Niesamowite. Ptaki korzystają też z charakterystycznych elementów krajobrazu, rzek, wybrzeży czy pasm górskich, a u niektórych gatunków ważną rolę odgrywa również ziemskie pole magnetyczne. Ptasi GPS nie ma jednej anteny. To cały zestaw systemów nawigacyjnych, z których oczywiście korzystają. I nie wszystkie ptaki podróżują oczywiście tak samo. Bociany wykorzystują prądy wstępujące ciepłego powietrza, dzięki którym mogą szybować i oszczędzać energię. Dlatego podczas migracji unikają dużych przestrzeni morskich. Wolą trasy prowadzące przez ląd, między innymi przez okolice Bosforu i dalej w kierunku Afryki. Małe ptaki mają zupełnie inną strategię. Nie mogą po prostu wznieść się na ciepłym powietrzu i szybować przez setki kilometrów. Część z nich leci więc nocą, część zatrzymuje się po drodze, uzupełnia energię i rusza dalej. To jest ogromny wysiłek i tutaj nie trzeba tłumaczyć, bo jest to wyobrażalne. I teraz wracając do jesieni, można ją usłyszeć. Nie tylko zobaczyć.

0: nie jest z głową, że one mają przed sobą jeszcze kilka tysięcy kilometrów. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Udanego weekendu. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
2: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać Ty.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bonton Radio.

Thomas Gray i Heaven w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Na zegarach 13:53, za chwileczkę Bajm i Biała Armia. No i słuchajcie, lubię takie zwroty akcji, można powiedzieć koincydencje. Patrzę, co tam w wiadomościach, które za chwilę, no i widzę, że zdjęcia ptaków w locie, krajobraz widziany autentycznie z lotu ptaka, czy chwile migracji w autentycznych warunkach i sobie myślę, oho, chyba słuchali moją planetę w 5 minut. Mowa będzie o bocianach, a bociany są białe, jak wiadomo. Troszkę tam czarnego mają, ale głównie są białe. No i teraz Bajm, Biała Armia. Trzy takie rzeczy razem? To nie może być przypadek. Nie sądzę. Także tutaj informacja taka, żebyście słuchali właśnie Planety w 5 minut i innych naszych programów, które są na radiobonton.pl.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
1: Reklama.
4: Na zegarach Radia Bon Ton 14. Zapraszam więc na wiadomości.
5: Pociągi wciąż opóźnione mimo zakończenia protestu maszynistów. Dwie najlepsze obecnie tenisistki świata w finale US Open. Co widzą ptaki? Teraz już wiemy, dzięki ich zdjęciom naukowcy proszą internautów o opinię zdjęć wykonanych przez bociany. Agnieszka Trajnowska-Bis. Do późnych godzin wieczornych potrwają opóźnienia na kolei, poinformował prezes PKP PLK Piotr Wyborski. Z kolei szef PKP Intercity Janusz Malinowski zapewnia, że jutro i w niedzielę ruch na torach powinien odbywać się już normalnie. Przez najbliższe godziny pasażerowie muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, a to z powodu 12-godzinnego zakończonego już strajku maszynistów, którzy i w ramach protestu zwalniali przed przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę.
6: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać.
5: Mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
6: Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
5: Szef Związku Maszynistów podziękował pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział. Maszyniści chcą wymóc na rządzie zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. To ich postulat od wielu lat, ale protest wybuchł bezpośrednio w wyniku środowej katastrofy, gdy w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką na przejściu. Zginęła pasażerka, jest wielu rannych, w tym maszynista. Wołodymyr Załański ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
7: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
5: Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i w Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Dla wielu kibiców to będzie kobiecy finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł w US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Michał Waszkiewicz.
8: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Finał kobiety jutro.
5: A dziś jeszcze półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawione z jedynką Aleksander Zwierow zmierzy się z Karenem Khachanovem. Zdjęcia ptaków w locie. Krajobraz widziany autentycznie z lotu ptaka, czy chwilę migracji w warunkach autentycznych. Między innymi takie zdjęcia wykonują kamery nadajników, w które wyposażone są oznakowane bociany. Fotografie już są, teraz naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: No to tak, jeżeli chodzi o pogodę, to już wiemy, kropi, także jak wybieracie się gdzieś na miasto, to koniecznie jakiś parasol ze sobą. Temperatura około 19 stopni, oczywiście jest pochmurno, ciśnienie atmosferyczne 1021 hektopaskali i biometr nadal umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie po godzinie 14 w głośnikach Megi Reilly. Za chwileczkę gość Radia Bonton. No i co? Jak 14, to znaczy, że pierwsza zmiana kończy pracę, zaczyna weekend. Wszystkiego najlepszego.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Kolejny rok i kolejne chełmskie targi pracy. Podobnie jak w zeszłym roku, rozmawiamy dzisiaj z goszczącą u nas.
2: Eliza Mazurek, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie.
1: Jan Zieliński, Radio Bon Ton z tej strony. Twoja kariera zaczyna się tutaj, w Chełmie. I zacznijmy sobie może od tego, jak mniej więcej ta sytuacja na rynku pracy się kształtuje u nas.
2: Myślę, że podobnie jak w latach ubiegłych, no jesteśmy dosyć trudnym regionem, jeśli chodzi o rynek pracy. Nie musimy tutaj nic ukrywać. Natomiast dzięki takim instytucjom właśnie jak Ochotnicze Chówce Pracy, bądź też Powiatowy Urząd Pracy, staramy się coś z tym zrobić. No bo nie sztuka jest narzekać, prawda? Nie ukrywamy, że stopa bezrobocia w naszym regionie jest wyższa niż w Polsce, w naszym kraju, ale jednak czas by coś było zaktywizować, prawda?
1: Od pracy państwo nie uciekają.
2: Nie, zdecydowanie. Co więcej, pracę lubimy i staramy się, żeby jak najwięcej osób też ją polubiło i żeby tą pracę też jak najwięcej osób znalazło.
1: Skoro tutaj taką instytucję pani reprezentuje, to też do tego nawiążę. Czy młodzież na naszym rynku pracy lokalnym jest w szczególnej sytuacji?
2: Młodym osobom w naszym regionie nie jest prosto znaleźć pracę. Mówimy tutaj szczególnie o takich młodych osobach, które jeszcze się na przykład uczą, prawda, a chciałyby już sobie gdzieś tam dorobić, szczególnie na przykład na wakacje. Jest spora grupa młodzieży, która miałaby taki zamiar. Pracodawcy jednak zdecydowanie częściej wolą pełnoletnich pracowników, więc młodzież, która jeszcze nie ma 18 roku życia, ma z tym większą trudność, ale na pewno nie są na przegranej pozycji, ponieważ jest szereg działań, które są kierowane do młodzieży, zarówno przez OHP, jak i przez urzędy pracy. My jako OHP zajmujemy się szeroko rozmianą młodzieżą, bo aż do 30 roku życia. Także można powiedzieć, że ta granica młodzieży bardzo się przesunęła.
1: No i jednym z takich, powiedzmy, działań skierowanych do młodzieży od państwa są właśnie te targi pracy.
2: Jak najbardziej. Chociaż tutaj muszę powiedzieć, że targi pracy, które planujemy, nie są kierowane tylko i wyłącznie do młodzieży.
1: No, oczywiście.
2: Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych tak naprawdę, kto tylko będzie miał ochotę przyjść.
1: No to przejdźmy już w takim razie do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli właśnie chełmskich targów pracy. To wszystko już niedługo. Na co mogą liczyć odwiedzające?
2: Rzeczywiście już niedługo, bo 18 września w hali Mosir w Chełmie odbędą się wspomniane chełmskie targi pracy pod hasłem Twoja kariera zaczyna się tutaj. Organizatorem targów są we współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, a wydarzenie objęte jest patronatem honorowym prezydenta miasta Chełm oraz starosty chełmskiego. Targi te kierujemy do osób, które szukają pracy, chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową, albo też dopiero planują karierę i będą wchodzić na rynek pracy. Na miejscu będzie można spotkać się z pracodawcami, będzie można poznać aktualne oferty pracy, ale też szkoleń, czy też innych możliwości zmiany zawodu. Będzie również można skorzystać z porad specjalistów do spraw rynku pracy, między innymi doradców zawodowych. Chcielibyśmy, żeby te targi pracy nie były tylko targami ofert, ale chcielibyśmy też, żeby to były targi dobrych spotkań, nawiązywania kontaktów, inspiracji, no i przede wszystkim konkretnych możliwości.
1: Wiem też, że państwo szykują oprócz różnych osób, które będą na miejscu dla interesantów, szykują też państwo inne atrakcje.
2: Oczywiście. Między innymi przygotowaliśmy dla państwa strefę VR, gdzie dzięki wirtualnej rzeczywistości będzie można poznać różne zawody, wcielić się wręcz w te zawody. Czasem takie, do których naprawdę ciężko by się było przymierzyć bez tej możliwej wirtualnej rzeczywistości. Będzie można spojrzeć po prostu na to z trochę innej perspektywy. Przygotowujemy również taką profesjonalną strefę pisania CV. Wiemy, że jest to podstawowy dokument, prawda, poruszającego się po rynku pracy. Chcielibyśmy, aby każdy uczestnik mógł wyjść z targów z gotowym dokumentem, przygotowanym profesjonalnie ze specjalistą, no i tym samym z większą pewnością siebie podczas poszukiwania pracy.
1: A na targach też będzie można to złożyć?
2: Jak najbardziej. Co więcej, dla najbardziej aktywnych uczestników mamy przygotowaną specjalną atrakcję. Jest to konkurs pod hasłem Misja, Praca i Nagroda. Najbardziej aktywni uczestnicy targów, które Ci, którzy nawiążą kontakt z pracodawcami, składając swoje CV na miejscu, bądź też w jakiś inny sposób odwiedzą wystawców, dowiedzą się o szkoleniach, bądź też innych formach do nich kierowanych, przewidujemy tutaj takie specjalne kupony. Zadaniem tych osób będzie zbieranie do kuponów pieczątek, a następnie rozlosujemy bardzo atrakcyjne nagrody.
1: Ja tak jeszcze chciałem nawiązać do CV. Oczywiście, żeby też wszystkiego nie zdradzać tego, co będzie w tej specjalnej strefie. Jakby pani mogła dla naszych słuchaczy, którzy może też nas słuchają i właśnie szukają pracy, taka jedna rzecz, taka prosta rzecz, o której być może najczęściej zapominamy, jeżeli chodzi o konstruowane przez nas CV.
2: Ja myślę, że bardzo ważną sprawą jest w ogóle, z uwagi na to, że przede wszystkim musimy spełniać też wymogi formalne, prawda? Więc nie możemy zapominać o takich podstawowych rzeczach, jak na przykład podpisanie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych, prawda? Czyli RODO obecnie bardzo przestrzegane. Ale poza tym na pewno dobrze, żeby nasze CV było jak najlepszą wizytówką naszych umiejętności, naszych kompetencji, a więc w sposób jasny i klarowny przedstawiamy pracodawcy to, jakby do czego mu się mogę przydać, tak? Co ja mogę mu zaoferować i za co można mi zapłacić.
1: Tego i oczywiście jeszcze więcej rzeczy o CV, o rynku pracy i nie tylko. Będziecie się mogli dowiedzieć na nadchodzących chełmskich targach pracy, to już 18 września. Od 10 do 13 w hali Mosir. I myślę, że tym akcentem możemy dzisiejszą rozmowę zakończyć. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy
2: Eliza Mazurek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie.
1: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: Gość Radia Bonton. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.hełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
11: Biały miś, o biały wiś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
12: Reklama. Bonton Radio. Wytnij.

Run Run River w Radio Bonton oczywiście w rytmie dnia i to takiego troszeczkę pochmurnego. No ale nic, żeby Wam rozjaśnić ten dzień oraz weekend, zapraszam Was na radiobonton.pl. Mniej więcej w połowie strony macie odnośnik do naszego Facebooka. Tam wchodzicie, klikacie, bierzecie obserwuj i już Wasz dzień jest lepszy, bo nasze informacje będą pojawiać się tam na Waszym Facebooku. Teraz Clean Bandit i Radar B.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Piąta jesienna kolejka czeka jutro zespoły walczące o punkty w chełmskiej klasie okręgowej. Stawce przewodzi Ekoróżanka, która zmierzy się z Unią Rejowiec, a która dotąd nie przegrała żadnego meczu. W poprzednim odwróciła los spotkania 3-4, pokonując Włodawiankę, mimo że przegrywała 0-3. Wspomina trener Kamil Karwatiuk.
7: 3 minuty przed końcem, świetne podanie Kuby Głębia do naszego nowego zawodnika, Jorusina Kimura. Świetnie zamknął akcję, wykończył. Gdy wydawało się, że podzielimy się punktami, fantastyczna indywidualna akcja, ale lewą stroną właśnie Kimura, świetny balans ciała, kontakt karny bezdyskusyjny, no i pewnie wykonał Patryk Błaszczuk, choć jakby tego było mało, bo jeszcze w ostatniej akcji, gdzie już bramkarz gospodarzy wybiegł na rzut rożny, jeszcze gdzieś tam w zamieszaniu mieli poprzeczkę gospodarzy, ale na szczęście uniknęliśmy straty bramki.
6: Aktualnie na drugiej lokacie w tabeli plasuje się Ogniwo Wierzbica, która zagra na wyjeździe z Hetmanem Żółkiewka, natomiast podium ligi zamyka granica Dorokusk, która powalczy o punkty z rezerwami Chełmianki. W sobotę i niedzielę będą także rywalizowały zespoły chełmskich klas A i B. Obecnym liderem jest Tatran Kraśniczyn, który w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Saweną Sawin, zajmującą z kolei miejsce wicelidera. Trzecie należy natomiast do Znicza Sienica Różana, który także w niedzielę uda się do Kamienia, aby rozegrać spotkanie z miejscowym GKS-em. W chełmskiej klasie B natomiast na czele stawki znajduje się KS Bezek, który w trzeciej jesiennej kolejce zagra na wyjeździe z Hutnikiem Ruda Huta. Drugie w zestawieniu Frasati 2 Fajsłowice powalczy o punkty z rezerwami Orła Srebrzyszcze, zaś zamykająca ligowe podium w Wojsławie Wojsłowice z drugą drużyną Witrumu Wola Okruska.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. W rytmie.

Artur Gadowski i ona jest ze snu w Radiu Bon Ton, oczywiście w rytmie dnia na zegarach 14.35, więc zbliżamy się bardzo, bardzo szybko do 15. Za chwileczkę Janet i Rock My Life, no i informacje dla kierowców od Marcina Petruka. No i ja tutaj ponawiam swój apel, żeby dzwonić do nas, jeżeli wiecie, że coś się dzieje, czy jakaś stłuczka, czy gdzieś nieprzejezdne, bo wtedy my możemy podać to dalej w czasie rzeczywistym i nie będzie tych zatorów i tego złoszczenia się na te nasze piękne chełmskie drogi.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Co prawda do 15 mamy jeszcze około 20 minut, ale warto już teraz przypomnieć, że z dnia na dzień zmrok zapada coraz wcześniej. Stąd też przypomnienie dla kierowców, żeby zawczasu zweryfikować stan oświetlenia w samochodzie, bo pierwszą próbą będą opady deszczu, kiedy słońce już zajdzie za horyzont. A dobrze wiemy, że na części chełmskich ulic żółte światło latarni niezbyt korzystnie wpływa na widoczność. Niemniej jednak to również okazja do apelu do pieszych, aby zaopatrzyć się w kamizelki odblaskowe, które zapewniają znacznie więcej bezpieczeństwa niż opaski czy breloczki.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon od serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga!

0: Chwilowo nie widać, ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Reklama.
2: Bonton Radio.

Cleo i Łowcy Gwiazd w Radiu Bon Ton tuż przed godziną 15. Słuchajcie, dzisiaj Wa dlaczego? Olek pytał, dlaczego jedne osoby marzną bardziej niż inne. I wiecie co? Właśnie patrzę przez okno. Stoją tutaj dwie dziewczyny, one mnie nie słyszą mnie. Jedna w takiej koszulce na ramionczkach tylko. Poczekajcie, zerknę. A druga w takiej bluzie zaciągniętej aż na głowę. I widzicie? I to jest właśnie to. Jednym jest komfortowo w takiej temperaturze, innym niekoniecznie. Takie życiowe te, a dlaczego dzisiejsze było?

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
5: Na zegarach godzina 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia pozostały. Odwołanie rektora i niespokojnie pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Donośne ćwiczenia w Trójmieście. O tym także za chwilę. Agnieszka Trajanowska, BIS. Pociągi wróciły do normalnej pracy po 12-godzinnym proteście maszynistów, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Maszyniści w ramach protestu zwalniali dziś do południa na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To ich apel o zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Rząd zamierza prowadzić intensywne prace legislacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, zadeklarował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
6: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. MSZ Ukrainy potępiło zniszczenie pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w województwie lubelskim i oświadczyło, że margines polityczny w Polsce nie wymyślił nic lepszego od walki z grobami. Okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał pod warszawską siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiS. Szef partii poinformował, że jest to interwencja poselska. Przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władz uczelni. Posłowie PiS-u twierdzą, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sapińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
8: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony związana z taką taktyką krok po kroku.
6: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii, odpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
9: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
6: Michał Sopiński został odwołany z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodzi o wykazanie w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach, a także demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki rektora przejął profesor AWS, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Jest głośno, ale to ćwiczenia potrzebne, zapewniają organizatorzy. Manewry ratownicze Pomerania 2026 odbywają się na terenie Trójmiasta. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
10: Scenariusz rzadziej ćwiczony i to jest duże wyzwanie dla członków jednostek, szczególnie ochotniczych, ponieważ niby w teorii wszyscy wiemy, jak wygląda pociąg, natomiast w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia kolejowego, no ten pociąg nie zawsze już jest w takiej osi ułożony jak normalnie. Duże wyzwanie, żeby zrozumieć, jak się zachowywać, w jaki sposób działa grawitacja, którędy wyprowadzić czy wyewakuować na noszach osobę poszkodowaną, żeby jak najszybciej to zrealizować.
11: Do żółto-niebieskiego wagona. to duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
6: Ćwiczenia, o których opowiadali przedstawiciele ratowników i szybkiej kolei miejskiej, przygotowywane były od miesięcy i nie mają w związku ze środową tragedią na torach na Mazowszu, ale tym bardziej pokazują, jak duże znaczenie ma przygotowanie się na każdy scenariusz.
12: Flash. Skrót lokalnych informacji.
13: W Chełmskim Parku Miejskim odbył się Dzień Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie rozpoczęło wręczenie nagród dla tych najbardziej wyróżniających się i zaangażowanych społeczników. Nie zabrakło też atrakcji przygotowanych przez lokalne instytucje i kluby sportowe. Do tego święta bardzo aktywnych ludzi powrócimy w lokalnych wiadomościach o 15.30. Zajrzymy też za kulisy sportowych działań. Siatkarze HKS-u Chełm są na półmetku przygotowań do nowego sezonu Tauron Ligi. Dzisiaj sprawdzą formę i zgranie podczas zamkniętego sparingu z Awią Sędziszów Małopolski. W kolejną sobotę Chełm przeniesie się do czasów księcia Daniela Romanowicza. W Parku Czytelnika odbędzie się rekonstrukcja w grodzie księcia Daniela. W programie m.in. turniej rycerski, pokaz konny, dawne rzemiosła, strzelanie z łuku i degustacja potraw inspirowanych kuchnią XIII wieku.
14: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: No to tak, zacznijmy od tego, że kropi deszcz, widzę to przez okno, także parasole i różne inne takie pod pachę. Jeżeli chodzi o temperaturę, 19 stopni mamy w tym momencie, ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1021 hektopaskali, co wpływa umiarkowanie na nasze samopoczucie.
14: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
15: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Mamy godzinę 15.05 na zegarach, w głośnikach Fool's Garden i Lemon Tree Kinga, Mistrzyk Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Zostało nam jeszcze dwie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Wyobraźcie sobie, że stoicie obok kogoś na przystanku. Wy trzęsiecie się z zimna, szczękacie zębami i marzycie o gorącej herbacie, a osoba obok mówi, przecież wcale nie jest zimno. I wtedy pojawia się pytanie, czy jedna osoba naprawdę może marznąć bardziej niż druga? No i o to zapytał Olek ze szkoły podstawowej numer 3 we Włodawie.
3: Dlaczego jedna osoba marzą bardziej niż inna?
2: No tutaj musiałam dopytać się, o co chodziło, ale właśnie chodziło o to, że marzną. No i teraz odpowiedź zaczyna się od tego, że nasze organizmy nie są identyczne, oczywiście. I kiedy robi się zimno, ciało próbuje przede wszystkim utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz organizmu, około 37 stopni Celsjusza. Jednym ze sposobów jest zwężenie naczyń krwionośnych znajdujących się blisko skóry. Po co? Żeby ograniczyć oddawanie ciepła do otoczenia. Logiczne. Dlatego zimą możemy mieć lodowate dłonie i stopy, mimo że temperatura wewnątrz organizmu pozostaje prawidłowa. Ale dlaczego jedni mają ręce jak sople, a inni prawie zawsze ciepłe? Znaczenie ma m.in. budowa ciała. Osoba o większej masie ciała może zwykle wolniej tracić ciepło, ponieważ ma stosunkowo mniejszą powierzchnię skóry w stosunku do swojej masy. Znaczenie mają też mięśnie. Mięśnie produkują ciepło, dlatego kiedy zaczynamy marznąć, organizm może uruchomić charakterystyczne dreszcze. To nie przypadek. Mięśnie szybko się kurczą i rozkurczają, a podczas tej pracy powstaje dodatkowe ciepło. Czyli kiedy szczękamy zębami z zimna, nasze ciało mówi właściwie, dobra, trzeba podkręcić ogrzewanie. Na odczuwanie zimna wpływa też ruch. Jeżeli stoimy nieruchomo na mrozie, możemy marznąć znacznie bardziej niż osoba, która właśnie przebiegła kilometr. Ruch powoduje pracę mięśni, a praca mięśni wytwarza ciepło. Logiczne. Ważne jest również, do jakiej temperatury jesteśmy przyzwyczajeni. Organizm potrafi częściowo dostosowywać się do warunków. Ktoś, kto przez dłuższy czas przebywa w chłodniejszym środowisku, może inaczej odczuwać tę samą temperaturę niż osoba, która cały czas siedzi w bardzo ciepłych pomieszczeniach. No i oczywiście znaczenie ma ubranie. Gruba kurtka, czapka, rękawiczki i suche buty potrafią zrobić ogromną różnicę. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Na to, jak odczuwamy zimno, wpływa także sen, zmęczenie, stres czy stan zdrowia. Dlatego nie zawsze marznięcie oznacza po prostu taki już jestem. Czyli Olek, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedna osoba marznie bardziej od drugiej. Wpływają na to m.in. budowa ciała, ilość mięśni, krążenie krwi, ruch, ubranie, przyzwyczajenie do temperatury i ogólny stan organizmu. A więc kiedy zimą ktoś mówi, mnie wcale nie jest zimno, a wy macie ochotę wejść do lodówki tylko po to, żeby było cieplej, to niekoniecznie przesadzacie. Po prostu jego wnętrze ogrzewa, jego wewnętrzne odgrzewa działa trochę inaczej niż wasze. Pytanie zadał Olek ze szkoły podstawowej numer 3 we Włodawie. A my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Dziękuję wam za dzisiaj i słyszymy się w poniedziałek. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Mon.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Depeche Mode i Enjoy the Silence w Radiu Bonton. Za chwileczkę Margaret Prima Ballerina, później Sugar Babes About You Now. No i 15:30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Gdyby Wam umknęło, jak w środę mówiłam o tym, co można robić w weekend, to zapraszam Was na supertydzień.pl. Tam moja ulubiona zakładka Nie Przegap. No i tam możecie znaleźć coś dla siebie. Na pewno coś będzie, ponieważ dużo tego się nadal dzieje u nas w Chełmie i okolicach.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
2: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
7: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
8: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton, Egidza Kudelska-Nowosad. Jest 15.30. Dzisiaj w Parku Miejskim w Chełmie odbył się Dzień Organizacji Pozarządowych. Rozpoczął się od wręczenia nagród dla społecznika roku 2025. Indywidualne wyróżnienie trafiło do Izabeli Cichosz-Podjadek, liderki wolontariatu Fundacji Cemex.
9: Jestem zaszczycona, że dostałam taką nagrodę. Bardzo się cieszę, że mamy wspaniałych ludzi w mieście Chełmie, którzy wspierają lokalną społeczność, z którymi mamy cudowną współpracę. Wspaniały wolontariat. Także bardzo dziękuję za wielkie serca tych ludzi.
8: Nagrodę dla najbardziej wyróżniającej się organizacji pozarządowej otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osób Niepełnosprawnych Podajmy Sobie Ręce. Podczas dzisiejszego Dnia Organizacji Pozarządowych nie zabrakło atrakcji przygotowanych przez lokalne stowarzyszenia, mówi Agnieszka Filipczuk, prezes Stowarzyszenia 25+, Nasza Przyszłość.
10: Mamy się na pewno czym chwalić jako organizację, bo robimy fajną robotę i takie święto to ukoronowanie naszych działań.
11: A co Pani chciałaby przekazać osobom, które pracują na co dzień w NGOsach?
10: No na pewno chciałabym im przekazać dużo siły, zmobilizować do tego, bo wiem jaka to jest trudna praca, ile wymaga wyrzeczeń, pracy, czy często osobistych wyrzeczeń. I chciałabym im powiedzieć, że ta praca jest doceniana. Czasami się tego nie widzi, ale na pewno jest doceniana i bardzo się cieszę, że jest w naszym mieście tyle fajnych osób, które robią naprawdę super rzeczy.
8: Szerszą relację z wydarzenia usłyszycie w Pulsie Dnia, a zdjęcia można znaleźć na radiobonton.pl. Siatkarze HKS-u Chełm są na półmetku przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze, który rozpoczął w połowie października. Dzisiaj oficjalnie przetestują formę i zgranie składu podczas meczu sparingowego z Awią Sędziszów Małopolski, który będzie spotkaniem zamkniętym, mówi trener biało-zielonych Krzysztof Andrzejewski.
12: Ten czwarty tydzień przygotowań to można powiedzieć taka kulminacja obciążeń, kulminacja zmęczenia zawodników, bardzo duże obciążenia na siłowni, bardzo dużo czasu spędzamy również na hali, więc to zmęczenie jest naprawdę spore, ale zawodnicy są świadomi tego, że w tym okresie tak to niestety musi wyglądać i trzeba przecierpieć te treningi z tymi dużymi obciążeniami. Od 5 tygodnia już będzie troszeczkę lżej, zaczniemy rozgrywać regularnie sparingi.
8: A te sparingi nasi siatkarze rozegrają m.in. z Asseco Resowie Rzeszów i Ślepskiem Suwałki. Pierwszy mecz ligowy czeka natomiast zespół HKS-u 19 października, kiedy to zainauguruje on nowy sezon domowym spotkaniem z Cuprumem Stilon Gorzów.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Planowana inwestycja przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Leśniowicach stoi pod znakiem zapytania. Wszystkie oferty złożone w przetargu znacznie przekroczyły budżet gminy, a zamierzała przeznaczyć na realizację tego zadania ponad 250 750 zł. Tymczasem najniższa ze złożonych ofert wynosi blisko 475 tysięcy. Inwestycja, która jest częścią projektu współfinansowanego z funduszy europejskich, miała objąć m.in. budowę parkingu, montaż fontanny ogrodowej, instalacją oświetlenia i małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni. W sobotę 19 września mieszkańcy miasta będą mogli zobaczyć, jak wyglądało życie w XIII-wiecznym grodzie. Od 11 na terenie Chełmskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się rekonstrukcja w grodzie księcia Daniela. Żywa historia XIII wieku. Na uczestników będzie czekał średniowieczny obóz historyczny, pokazy uzbrojenia i dawnych rzemiosł, inscenizowany turniej rycerski, pokaz konny oraz nauka strzelania z łuku. Będą też historyczne konkurencje, quizy i atrakcje dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy przygotowali również pokazy tkactwa, bicia monet i pracy w kuźni. Będzie można zajrzeć do dawnej kuchni i spróbować smaków inspirowanych XIII wiekiem. Całość uzupełni koncert muzyki dawnej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Bonton Radio.

Dua Lipa i Don't Start Now. Za chwileczkę Igo Wiatr i informacje dla kierowców od Marcina Petruka. A ja mam takie informacje, które płyną do nas z Norwegii. Nie żyje księżniczka Astrid. Odeszła dwa dni po pogrzebie swojego brata, króla Haralda V. No niestety Norwegia mierzy się teraz z wielkim smutkiem, bo z tego co wiem, rodzina królewska cieszyła się tam dużym poważaniem i tak jakby czułością można to nazwać, bo wiadomo, król i królowa.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Weekend to już tylko kwestia minut, ale najważniejsze, aby ta myśl nie wpłynęła negatywnie na czujność podczas jazdy. Standardowo więcej aut mamy na wiadukcie i na Lubelskiej, jak też na Lwowskiej, Wojsłowickiej, Hrubieszowskiej, Rampie Brzeskiej i wokół Ronda Dmowskiego. Początek weekendu oznacza także, zgodnie z niepisaną polską tradycją, spory ruch w okolicach sklepów, dlatego też szukając miejsca parkingowego uważajcie na pieszych. Parkingi bowiem rządzą się swoimi prawami, także jako strefy poza drogą publiczną, dlatego szczególnie podczas wyjeżdżania z postoju tyłem warto zapewnić sobie dodatkową parę oczu. Również biorąc pod uwagę to, że przy niedostatecznej widoczności jest to wymóg.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Hey! Bon Ton Radio. Radio.

0: mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla. Nie marznij. Składy opału u Buczka, Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jak kojarzy się Wam to Ring My Bell, to dobrze. To znaczy, że dzwoni Wam w dobrym kościele. Taki kotlet odgrzewany sprzed 20-30 paru lat. Ring My Bell w Radiu Bon Ton, oczywiście w rytmie. Ja tuż przed godziną 16, za chwileczkę Sienna Spiro i Great Expectation. No i 16 to wiadomości, a tam ciąg dalszy o pociągach, które, i tutaj słuchajcie, dobre, które jeżdżą z normalną prędkością, ale opóźnienia trwają. Tak się zastanawiam, kiedy te opóźnienia pociągów u nas w Polsce przestaną istnieć? Chyba nigdy, bo to takie nasze i polskie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry. Mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Interplus. Chełm, ulica Popiełuszki 1.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Reklama. Minęła 16. Zapraszam na wiadomości.
8: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia trwają. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości po odwołaniu rektora. Co z zimowymi igrzyskami olimpijskimi po rezygnacji szefa komitetu? Agnieszka Trajanowska-Wis. Po proteście maszynistów ruch na kolei powoli stabilizuje się, jednak w związku z akcją opóźnienia mogą występować się nawet do jutra. Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zakończył się już co prawda 4 godziny temu, ale ponieważ do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe zwalniały do 20 km na godzinę, to opóźnienia na większości stacji trwają i będą trwać jeszcze przez wiele godzin. Do tej pory odwołania na części lub całości trasy dotyczą 7 pociągów, informuje PKP. PLK-SA. Trwa ostry spór polityczny dotyczący wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło dziś do przepychanek posłów PiSu z policją, a spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu dotychczasowego rektora powiązanego z prawicą prawnika Michała Sopińskiego, który twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona. Ale to nie wszystkie wydarzenia wokół sporu, wokół wymiaru sprawiedliwości, o czym Maciej Kluczka.
9: Także dziś odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zorganizował obchody, jakby nie bacząc na to, że prace Trybunału są sparaliżowane, między innymi z jego powodu, bo nie dopuszcza do pracy w Trybunale wybranych przez Sejm nowych sędziów.
10: No jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić. A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
9: Tak, sprawę komentował Łukasz Piebiak, uczestnik uroczystości, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.
8: Dalsze informacje. Mieszkańcy Nowego Jorku uczcili pamięć ofiar zamachu z 11 września. Dziś mija 25 lat od ataku terrorystów Al-Kaidy. To wydarzenie, które wpłynęło na losy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata, mówią ekspert grupy Dobrobyt na pokolenia dr Tomasz Makarewicz i autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka.
11: 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał świadomość społeczną.
12: To wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września.
8: W zamachu z 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 2030 roku zrezygnował, ale francuskie władze uspokajają, że organizacja zimowych Igrzysk Olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. Edgar Gros-Piron odszedł po 18 miesiącach pracy, o czym Michał Waszkiewicz.
13: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Gros-Piron, żegnając się z funkcją. Od kilku miesięcy w komitecie były tarcia, co sprawiło, że pojawiły się opóźnienia, a te z kolei doprowadziły do niepokoju ze strony podmiotów finansujących igrzyska, głównie wszystkich 4 regionów, które będą gospodarzem imprezy. Francuska minister sportu Marina Ferrari oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód, jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
8: Igrzyska igrzyska za 4 lata. Będzie to już czwarta edycja zimowych igrzysk rozegrana we Francji.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
7: No to pogoda teraz. W tym momencie jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura około 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 1020, więc spadło. Biometr nadal umiarkowany. No i w nocy, wieczorem cały czas ma kropić.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
16: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
17: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
7: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie w ostatniej godzinie naszego spotkania. Na zegarach 16.05, w głośnikach cudowni Sam Fender i Olivia Dean z Rain Me In. Proszę bardzo, delektujcie się.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

i Love Life. Później nasza Margaret i Tańcz Głupia. No i 16.30 to czas dla Marcina Petruka i sportu. Na zegarach mamy 16.20, więc większość z Was skończyła już pracę, bądź będzie kończyć ją w ciągu następnych 40 minut. Wracajcie do domu, ostrożnie patrzcie dookoła głowy, bo jest ślisko. Pada deszcz, więc żeby obyło się bez stłuczek.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro piłkarze Chełmianki rozegrają 8 spotkanie sezonu na własnej murawie, podejmując Siarkę Tarnobrzeg. Obecnie biało-zieloni są jedynym zespołem w swojej grupie, który zgarnął komplet zwycięstw od początku trzecioligowych rozgrywek. Mówi trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
12: Mecz z Siarką Tarnobrzeg, która bardzo niedawno wyeliminowała pucharze polskie ekstraklasowe Zagłębie Lubin i jest w takim teraz swoim dobrym momencie. Więc na pewno spodziewamy się trudnego spotkania, natomiast no, gramy u siebie przed własną publicznością, no i pewnie jesteśmy faworytem, no i teraz musimy wszystko zrobić, żeby tą rolę udźwignąć i zdobyć 3 punkty.
11: Początek jutrzejszego spotkania przy ulicy Ceramicznej o godzinie 14. Również jutro o kolejne punkty, tyle że w czwartej lidze powalczy Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa uda się do Radzenia Podlaskiego, aby zmierzyć się z miejscowymi Orlętami. Obecnie Bóg Hanna ma w dorobku 4 punkty i plasuje się na 12 lokacie. Sobota w Leśniowicach upłynie z kolei pod znakiem zmagań siatkarskich, ponieważ to właśnie jutro rozpocznie się druga edycja amatorskiej Ligi Kobiet organizowana przez miejscowy klub Astra. Żeńskie składy zostały podzielone na 2 grupy pod kątem posiadanego doświadczenia sportowego. Harmonogram zmagań przedstawia Jacek Stańkowski, prezes Astry.
13: W pierwszej lidze zagrają Zadra, czyli poprzedni zwycięzca ligi, Astra 1, Azymut Wierzbica, Dzikie Kotki Korona Siedliszcze oraz Out Team Zamość. W drugiej lidze wystąpią natomiast NNN Women, Wojsławicki Kobiecy Klub Sportowy, drużyna Sołgorsi, Astra 2, Azymut 2 oraz Dzikie Kotki 2. Cieszy mnie szczególnie to, że liga będzie miała charakter ponadlokalny. Zagrają w niej bowiem drużyny z Chełma, z całego powiatu chełmskiego, Zamościa, Świdnika i Lublina.
11: Patronat nad ligą sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. W najbliższy weekend piątą jesienną kolejkę rozegrają zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Po czterech turach liderem jest Ekoróżanka, która jako jedyna może się pochwalić kompletem zwycięstw i która już jutro zmierzy się z Unią Rejowiec. W poprzednim meczu drużyna prowadzona przez Kamila Karwatiuka uciekła spod topora i pokonała Włodawiankę 4-3.
0: 3 minuty przed końcem, świetne podanie Kuby Głębia do naszego nowego zawodnika, Kiorosina Timura. Świetnie zamknął akcję, wykończył. Gdy wydawało się, że podzielimy się punktami, fantastyczna indywidualna akcja, lewą stroną właśnie Timura. Świetny balans ciała, kontakt karny bezdyskusyjny, no i pewnie wykonał Patryk Łaszczuk, choć jakby tego było mało, bo jeszcze w ostatniej akcji, gdzie już bramkarz gospodarzy wybiegł. Narzut rożny, jeszcze gdzieś tam w zamieszaniu mieli poprzeczkę gospodarzy, ale na szczęście uniknęliśmy straty bramki.
11: Po czterech okręgowych kolejkach na drugiej lokacie w tabeli plasuje się Ogniwo Wierzbica, natomiast podium ligi zamyka granica Dorohusk. W weekend o punkty będą także rywalizowały zespoły chełmskich klas A i B. Obecnym liderem jest Tatran Kraśniczyn, który w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Saweną Sawin, zajmującą z kolei miejsce wicelidera. Trzecie należy natomiast do Znicza Sienica Różana, który także w niedzielę uda się do Kamienia, aby rozegrać spotkanie z miejscowym JKS-em. W chełmskiej klasie B natomiast na czele stawki znajduje się KS Bezek, który w trzeciej jesiennej kolejce zagra na wyjeździe z Hutnikiem Ruda Huta. Drugie w zestawieniu Frasati 2 Fajsłowice powalczy o punkty z rezerwami Orła Srebrzyszcza, zaś zamykająca ligowe podium Wojsławia Wojsławice z drugą drużyną Witrumu Wola Okruska.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Za chwileczkę Madonna, Laisla, Bonita, później Hania Kuzimowicz oraz Witamina FM. Znalazłam w internetach smutną wiadomość. 24-letnia influencerka z Chin nie żyje, zmarła. Powiem tak, jej domeną było jedzenie. Jadła całą noc, zdobyła ponad 1 000 000 obserwujących. No i co jej z tego zostało? Słuchajcie, czasami trzeba ruszyć głową i pomyśleć, że tak powiem. Obserwujmy się nawzajem, czy ktoś za bardzo jednak nie przesadza, żeby no nie skończyło się tak jak tutaj z tą panią. W sumie to młoda dziewczyna, 24 lata, całe życie przed nią. No nic. Patrzmy na siebie i obserwujmy.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Asterix i Obelix panicznie bali się, że niebo im spadnie na głowę. Wy uważajcie na szczepionki dla lisów, które będą zrzucane m.in. z powietrza. Janek Zieliński, zapraszam. Oczywiście zacząłem takim komediowym akcentem, ale sprawa jest jak najbardziej poważna. Wczoraj rozpoczęto jesienną akcję szczepienia lisów przeciw wściekliźnie w naszym województwie pod hasłem Chrońmy lisy, chrońmy siebie. Jest to kolejna akcja, zresztą też wcześniej dostaliśmy informację przez alert RCB. Lubelski wojewódzki lekarz weterynarii w wydanym komunikacie informuje, że szczepienie potrwa do 13 września i szczepionki będą dystrybuowane na dwa sposoby. Będą zrzucane z samolotów, a w wyjątkowych przypadkach pracownicy inspekcji weterynaryjnej rozmieszczą je ręcznie. A jak wygląda ta szczepionka? Jest to przynęta w brązowo-zielonych barwach, zawierająca płynny blister. Całość tak zaprojektowano, żeby zwabić lisy do przyjęcia preparatu. Lisy, nie ludzi. Nie powinniśmy pod żadnym pozorem dotykać szczepionki, zabierać, w jakikolwiek sposób wchodzić z nią w interakcję. A jeżeli to jakoś nastąpi, wtedy przemyć dokładnie miejsce kontaktu i udać się do lekarza. Uważajcie też na zwierzęta przez najbliższe 2 tygodnie, aby wasz pupil nie chapnął tej szczepionki, bo inaczej będzie mieć problemy z układem pokarmowym. Generalnie to mówię o tym dlatego, że wścieklizna jest chorobą śmiertelną dla ludzi. Nie wiedzieliście? Możliwe, że to dlatego, że szczepionki praktycznie wytłukły to zagrożenie do poziomu marginesu. Dlatego też jest to ważne, tak ważne, tym bardziej, że dzikie zwierzęta coraz częściej zapuszczają się także do miast. Żeby nie być gołosłownym, to pod moim blokiem, tutaj, w Chełmie, pewnego zimowego wieczoru natrafiłem właśnie na wałęsającego się lisa pod klatką. W przypadku takiej interakcji trzymajcie się na dystans, bo właśnie nie daj Boże traficie na osobnika niezaszczepionego i takie ugryzienie będzie dla was oznaczać śmiertelne kłopoty. Więc kochani, życzę wam miłego weekendu oczywiście, dziękuję wam za dzisiaj i życzę wam dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy.

0: Matykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
3: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
4: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
5: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

52, za chwileczkę Taylor Swift w też utworze takim weekendowym. No to co, ja już się żegnam. Dziękuję bardzo. Kinga Miszczek, byłam, jestem. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w poniedziałek. Tak jest. Tymczasem życzę Wam udanego weekendu, czy to na pełnym, czy to siedząc pod kocykiem z czekoladą gorącą w kubeczku. Pa!

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama. Bonton Radio. 100.

0: sumie 15 dni opóźnień wygenerowały wszystkie protestujące pociągi. To nie jest dobry czas dla kierowców. Ceny paliwa będą nadal rosły. Amerykański żołnierz zagrał z Wieży Mariackiej w ważnym dniu nie tylko dla swojego narodu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Łącznie ponad 23 tysiące minut opóźnienia, czyli ponad 15 dni. Opóźnienia mają pociągi po jednym dniu protestu maszynistów. Utrudnienia potrwać mają do wieczora. Tak wyglądało to w ciągu dnia.
1: Jedziemy właśnie do Zakopanego. Miał przejechać pociąg o 8.43, a mamy opóźnienie 13 minut.
2: Jakoś będziemy to przeżywać.
3: Akurat tak, żeśmy wybrali wyjazd, że akurat zastrajkowali.
4: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy. Natomiast, żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
5: Pani się spieszy?
4: Tak, na konferencję do Warszawy.
0: Maszyniści zaprotestowali dziś w związku z wypadkiem, do którego doszło dwa dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zdarzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak już dziś zapewnia, że rząd prowadzić będzie intensywne prace w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i mówi m.in. o procedowanej już ustawie fotoradarowej.
6: Będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone w systemie automatycznym typu CANART oraz połączonym z red lightem kolejowym, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
0: Na początku października związkowcy mają spotkać się z ministrem infrastruktury. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych wzrostów cen paliw. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex uważa, że szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
7: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litr. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
0: Litr benzyny 95 kosztuje obecnie średnio 7,89, oleju napędowego 8,75. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. On apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści i zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnia, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą i jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. W nowojorskim Parku Pamięci Amerykanie uczcili pamięć ofiar zamachów sprzed 25 lat na wieżę World Trade Center i gmach Pentagonu. W ataku terrorystów Al-Kaidy życie straciło prawie 3000 osób. O 11 września pamięta cały świat, także Polska. Wojskowy utwór Cisza rozbrzmiał dziś z wieży Kościoła Mariackiego. Wykonał go amerykański żołnierz, a zarazem trębacz, sierżant sztabowy Victor de Jesus. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym dziś po południu.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Umorzono śledztwo w sprawie rakiety, która we wrześniu ubiegłego roku uderzyła w budynek w Wyrykach Woli. Prokuratura uznała, że żołnierze działali w granicach swoich uprawnień podczas operacji przeciwko dronom. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały budynki i samochody, ale nikt nie ucierpiał. Uwaga na fałszywe wiadomości podszywające się pod Polską Grupę Energetyczną. Oszuści informują o rzekomej nadpłacie za prąd i zachęcają do kliknięcia w link, który ma umożliwić jej zwrot. PGE podkreśla, że nie prowadzi takich działań drogą mailową, a kliknięcie w link może oznaczać przekazanie danych oszustom i ewentualną utratę pieniędzy. We Włodawie odbędzie się w przyszłym tygodniu 26. Festiwal Trzech Kultur. Przez 3 dni miasto wypełnią muzyka, teatr, literatura i sztuka. Na uczestników będą czekały również jarmarki, występy zespołów, spacer szlakiem włodawskich legend oraz jesienny spacer poetycki.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Przed nami weekend deszczowy, ale nieco cieplejszy. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Deszcz głównie na wschodzie i południu, a w drugiej połowie dnia także na północy. Na termometrach jutro od 17 do 22 stopni przeważnie, chłodniej na Podkarpaciu od 11 do 16.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
2: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Piątek, 11 września, Jarek Hołota. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę. Zaczynamy w roku 1940. 11 września urodził się Brian De Palma, genialny amerykański reżyser filmowy, który w świecie muzyki zapisał się m.in. wyreżyserowaniem kultowego teledysku do przeboju Dancing in the Dark Bruce'a Springsteena. Przenieśmy się do roku 1965. Swoje 61. urodziny obchodzi dzisiaj Moby, właściwie Richard Melvy Hall, amerykański wokalista, kompozytor i producent muzyczny, twórca przełomowego albumu Play, który na przełomie wieków zdominował stacje radiowe na całym świecie. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. 11 września na świat przyszedł John Buckland, utalentowany Brytyjczyk i ceniony gitarzysta prowadzący legendarnej formacji Coldplay. Zaglądamy do roku 1987. Dokładnie 39 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy single Bad Michaela Jacksona, pochodzący z tak samo zatytułowanego legendarnego albumu, który ugruntował jego pozycję króla popu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i piosenką, która pod koniec lata tamtego roku nie schodziła z pierwszych miejsc list przebojów. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Brytyjski duet muzyki elektronicznej The Verve, a dokładniej rockowa formacja pod wodzą Richarda Ashcrofta, wydała swój ponadczasowy absolutny hymn Bittersweet Symphony. Ikoniczna sekcja smyczkowa, genialny klimat i niezwykły wokal uczyniły z tego utworu jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych klasyków całej dekady lat 90. To idealny, pełen szyku zastrzyk świetnego brzmienia na start weekendu. Radio Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum razem z Debrem.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
1: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty. Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskie.
0: Reklama.
3: Jest 17.30. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Śledztwo w sprawie uderzenia wojskowej rakiety w budynek w Wyrykach Woli zostało umorzone. Prokuratura Okręgowa w Lublinie uznała, że choć doszło do poważnych szkód materialnych, działanie żołnierzy nie nosiło znamion przestępstwa. Do tego zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku podczas operacji mającej na celu neutralizację 3 dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. W trakcie działania rakieta wystrzelona z myśliwca niezamierzenie uderzyła w dach domu w Wyrykach Woli. Eksplozja głowicy bojowej poważnie uszkodziła budynek mieszkalny, a także gospodarczy, sąsiednie zabudowania i 2 samochody. Szkody dotknęły 3 rodzin. Nikt z mieszkańców nie odniósł obrażeń. Prokuratura przeprowadziła oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyła ślady, przeanalizowała nagrania i przesłuchała świadków. Kluczowe znaczenie miały również opinie biegłych oraz dokumentacja dotycząca dowodzenia operacją. Śledczy ustalili, że rakieta została wystrzelona na rozkaz dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych w ramach działań mających chronić mieszkańców przed zagrożeniem ze strony dronów. W ocenie prokuratury żołnierze działali w granicach swoich ustawowych uprawnień i obowiązków. Dlatego mimo, że doszło do czynu, którego skutkiem były znaczne zniszczenia, nie można przypisać mu bezprawności. Śledztwo zostało więc umorzone na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego dotyczących braku znamion przestępstwa. Polska Grupa Energetyczna ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które w ostatnich dniach trafiają na skrzynki mailowe w całej Polsce, nie omijając także naszego regionu. Jak informują nas słuchacze, w treści są informacje o zwrocie nadpłaty wynoszącej kilkaset złotych, które rzekomo można odzyskać po kliknięciu w link do regulacji płatności. PGE przypomina, że nie wysyła takich wiadomości i nie stosuje takich procedur w sposób mailowy. Krótko mówiąc, kliknięcie oznacza udostępnienie swoich danych oszustom i utratę pieniędzy. Dlatego zalecana jest ostrożność i usunięcie wiadomości w przypadku jej otrzymania.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: 26. edycja Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie coraz bliżej. Odbędzie się w dniach 18-20 września i przez te dni Włodawa będzie tętnić muzyką, teatrem, literaturą, sztuką i różnymi opowieściami.
4: Nie zabraknie także wydarzeń dla najmłodszych. Będą przedstawienia teatralne, opowieści i spotkania, które pokazują, że z kulturą można zaprzyjaźnić się już od pierwszych lat, a także teatr piasku, warsztaty plastyczne i warsztaty tańca. W tym roku na scenie zagości Mela Koteluk, Artur Żmijewski, Bester Quartet, Max Klezmer Band i Urszula Makosz. Będziemy mieli okazję do ciekawych rozmów z autorami książek Chłopki, Napromieniowani czy Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Zapraszamy serdecznie również na wernisaże wystaw Piotr Kowieski i Rubierz, Ewa Trafna i Pamięć oraz Ikony zmącone Pawła Wyborskiego.
3: Wymienia Aleksandra Romaszewska, adiunkt działu edukacyjno-promocyjnego Muzeum Zespołu Synagogalnego we Włodawie. Przez cały weekend na uczestników będzie czekał szereg dodatkowych atrakcji. Jarmark festiwalowy i jarmark sztuk nieuchwytnych, połączony z występami kapel i zespołów. Odbędzie się też oprowadzanie szlakiem legend włodawskich oraz jesienny spacer poetycki po mieście z teatrem z końca Polski. Z kolei o historii, krajobrazie i przyszłości ziemi krasnostawskiej będą rozmawiać uczestnicy konferencji regionalnej Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Wydarzenie pod hasłem Kraszczady – krajobraz, pamięć, ludzie, przyszłość ziemi krasnostawskiej odbędzie się jutro w Muzeum w Krasnymstawie. Obrady rozpoczną się o 10:00. W programie znalazły się prelekcje poświęcone lokalnemu dziedzictwu. Przedstawiciele instytucji kultury z całego powiatu omówią m.in. Kraszczady jako źródła historyczne regionu, walory turystyczne Kraśniczyna, tajemnice wieży ariańskiej w Krynicy czy partyzancki szlak w Kraszczadach. Podczas wydarzenia zostaną też poruszone lokalne inicjatywy i historie takich miejscowości jak Gorzków, Fajsławice, Siennica Różana, Izbica Rudnik czy Żółkiewka.
0: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No i dotarliśmy do piątku, czyli podsumowanie naszego fenologicznego tygodnia. Dzisiaj będzie o migracji i o ptakach, których jeszcze niedawno było pełno. Bociany na łąkach, jaskółki nad dachami, jeżyki przecinające niebo. No i potem nagle robi się ciszej, jakby ktoś wyłączył część ptasiego radia. Nie wiem, czy to zauważacie, ale jest to słyszalne, że tak powiem, bo właśnie zaczyna się jedna z największych corocznych podróży w świecie zwierząt, czyli jesienna migracja ptaków. I co ciekawe, ptaki nie odlatują dlatego, że zrobiło się zimno. Problem jest bardziej konkretny. Zimą coraz trudniej znaleźć jedzenie. Dla ptaka owadożernego zima w Polsce to naprawdę kiepska wiadomość. Oczywiście wiadomo, że owady znikają albo stają się trudno dostępne. Dni są krótsze, a zdobywanie pokarmu staje się po prostu trudniejsze. I właśnie dlatego wiele gatunków rusza tam, gdzie zimą nadal można znaleźć wystarczająco dużo pożywienia. I dlatego część naszych ptaków leci aż do Afryki. Bocian biały może pokonać podczas migracji nawet około 10 tysięcy kilometrów. Jaskółki również zimują w Afryce. Jeżyki odlatują z Polski już w sierpniu, mimo że wtedy lato wcale nie wydaje się jeszcze skończone. Chociaż mamy 11 września, ale tam gdzieś te jeżyki nadal słychać. I teraz pojawia się pytanie, skąd one wiedzą, że właśnie teraz trzeba ruszyć? Nie mają kalendarza, nie mają aplikacji pogodowej, nie sprawdzają Google Maps, a jednak ich organizm doskonale wie, że zbliża się odpowiedni moment. Jednym właśnie z ważnych sygnałów jest długość dnia. Kiedy dni zaczynają się skracać, w organizmach ptaków uruchamiają się zmiany hormonalne i fizjologiczne związane z przygotowaniem do migracji. Jest to niesamowite zjawisko. Czyli ptak nie patrzy na kalendarz, jego organizm jest kalendarzem sam w sobie. Ale jest jeszcze ciekawsze, że ptaki muszą przecież wiedzieć, dokąd lecieć. I tutaj natura przygotowała im kilka różnych systemów nawigacji. W dzień część ptaków wykorzystuje położenie słońca. W nocy niektóre orientują się na podstawie gwiazd. Niesamowite. Ptaki korzystają też z charakterystycznych elementów krajobrazu, rzek, wybrzeży czy pasm górskich, a u niektórych gatunków ważną rolę odgrywa również ziemskie pole magnetyczne. Ptasi GPS nie ma jednej anteny. To cały zestaw systemów nawigacyjnych, z których oczywiście korzystają. I nie wszystkie ptaki podróżują oczywiście tak samo. Bociany wykorzystują prądy wstępujące ciepłego powietrza, dzięki którym mogą szybować i oszczędzać energię. Dlatego podczas migracji unikają dużych przestrzeni morskich. Wolą trasy prowadzące przez ląd, między innymi przez okolice Bosforu i dalej w kierunku Afryki. Małe ptaki mają zupełnie inną strategię. Nie mogą po prostu wznieść się na ciepłym powietrzu i szybować przez setki kilometrów. Część z nich leci więc nocą, część zatrzymuje się po drodze, uzupełnia energię i rusza dalej. To jest ogromny wysiłek i tutaj nie trzeba tłumaczyć, bo jest to wyobrażalne. I teraz wracając do jesieni, można ją usłyszeć, nie tylko zobaczyć. Jeżeli nagle na niebie jest mniej jeżyków, nad łąkami przestają pojawiać się buciany, a wieczorami słychać mniej jaskółek, to kolejne kartki naszego fenologicznego kalendarza w czystej postaci. Przyroda nie ogłasza końca lata jednym wielkim komunikatem z jedną wielką datą. Ona robi to po kawałku, najpierw wrzosem, później kaszczanem, później jarzębiną, a na końcu pustym miejscem na niebie. I może właśnie dlatego wrzesień jest tak ciekawy, bo kiedy my dopiero przyzwyczajamy się do myśli, że wakacje się skończyły, przyroda już dawno zaczęła przygotowania do następnego sezonu. I spójrzcie czasami nad głowę, bo może zobaczycie klucz ptaków lecących w jednym kierunku. Możecie pomachać na pożegnanie z głową, że one mają przed sobą jeszcze kilka tysięcy

0: Towarzystwo Leżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.

0: is the answer.
1: Kolejna podwyżka na A2. Rząd kontroluje operatora autostrady. Kolejna niebezpieczna sytuacja na torach. Autobus utknął na przejeździe. 25 lat temu terroryści zaatakowali Nowy Jork.
2: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To uderzenie drugiego samolotu.
1: Zawaliły się wieże World Trade Center. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę spółkę zarządzającą wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Dziś znowu zdrożał przejazd. Odcinek od Konina do Nowego Tomyśla kosztuje teraz 3 zł więcej, już 123 zł w jedną stronę, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
1: Umowa z operatorem kończy się dopiero za 11 lat. Prawnicy analizują możliwość zerwania umowy ze spółką. Autobus miejski w Łodzi z pasażerami utknął na przejeździe kolejowym. Szlaban zaczął się opuszczać, a ludzie wpadli w panikę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sprawę bada policja. Kierowca został zawieszony. 25 lat mija od zamachu na World Trade Center. 2 porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w bliźniacze wieże. Na Grand Zero był wtedy Marcin Tuliński, mieszkał w Nowym Jorku. Gdy samoloty uderzały w wieże, wychodził ze stacji metra na Manhattanie.
2: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To było uderzenie drugiego samolotu. W popłochu biegliśmy z innymi ludźmi. Wiedziałem, że to nie jest wypadek, ja już wiedziałem, że to jest atak terrorystyczny. Biegłem bocznym wyjściem i tam zobaczyłem człowieka, który leżał twarzą do ziemi w kałuży krwi. Dostał jednym z ładunków. Tysiące myśli na sekundę, że terroryści, dlaczego? Dlaczego my? Dlaczego teraz? Idąc z powrotem w stronę World Trade Center, widziałem ludzi, którzy skakali z tych wysokich pięter. To jest niesamowity widok, nie do opisania. To, co się dzieje w środku w człowieku, jest straszne.
1: W atakach terrorystycznych zginęło wtedy 3000 ludzi, w tym 8 Polaków. 2 dni po pogrzebie króla Haralda V zmarła jego starsza siostra, księżniczka Astrid. Miała 94 lata. Przez 14 lat pełniła funkcję pierwszej damy Norwegii. Jeszcze w środę uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych swojego brata razem z rodziną królewską. Przyczynę śmierci nie podano, a norweskie władze zarządziły opuszczenie flag państwowych do połowy masztu. Rok po powodzi, która dotknęła Opolszczyznę, na usuwanie jej skutków wydano już ponad 680 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy trafiło bezpośrednio do poszkodowanych mieszkańców w formie zasiłków. Trwają też remonty szkół, odbudowa infrastruktury i prace przy uszkodzonych wodociągach i oczyszczalniach ścieków. Łączny koszt wszystkich działań związanych z odbudową regionu może sięgnąć niemal 940 milionów złotych. Trochę optymizmu na koniec. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia. Tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
1: Od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody i ulewy.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ruszyła 8 kolejka piłkarskiej ekstraklasy w Częstochowie. Roków liczy, że z nowym szkoleniowcem Tomaszem Kaczmarkiem uda się zdobyć pierwsze punkty. Medaliki mierzą się z Motorem Lublin. Na ławce trenerskiej zmiany też w Widzewie. Zespół w niedzielnym klasyku z Legią poprowadzi Mateusz Stolarski. Dziś kibiców ekstraklasy czeka jeszcze jeden pojedynek o 20:30. Wisła w Krakowie zagra z Jagiellonią Białystok. Dla wielu to będzie finał marzeń. Wielkoszlemowy tytuł US Open powalczą 2 najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Więcej, Michał Waszkiewicz.
7: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff.
8: Amazing match.
7: Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało.
8: Try to not listen.
7: Finał kobiety jutro, a dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem. Maciejem Haczanowem.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza. Dodam, że pierwszy z pojedynków Niemca z Rosjaninem rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu. Polscy kierowcy Piotr Więcek i Paweł Korpuliński są najbliżej triumfu w klasyfikacji końcowej Drift Masters. Dziś kierowców czekają kwalifikacje, jutro finały i walka o tytuł. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zapowiada się wielka impreza, bo zawody obejrzy ponad 50 tysięcy fanów motosportu.
1: Jutro zachmurzenie na ogół duże, a miejscami opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 17 stopni do 20. Trochę zimniej w górach i na Podhalu 15-16. Wiatr słaby i umiarkowany.
5: Bonton Radio. Po godzinach. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
3: Bonton Radio.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W tym roku Wólka Tarnowska w gminie Wierzbica obchodzi 590-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zaplanowano szereg atrakcji już jutro. O tym, co znalazło się w programie tego dnia, opowie
3: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie. Świętować będziemy od godziny 14. Na początek oczywiście powitamy naszych gości. Będzie to część bardzo taka uroczysta, patriotyczna. Następnie wysłuchamy koncertu pod tytułem Trzy kultury Polesia. W tym koncercie wystąpi Jędrzej Sawina z lirą korbową, zespół Czar Polesia z Urszulina, Ale Babki z kapelą męską z Dorochuska oraz zespół Na Dolince z gminy Leśniowice. Również wystąpi zespół muzyczny Lazur Band. Na zakończenie części koncertowej pod tytułem Trzy kultury Polesia wystąpi Dariusz Tokarzewski, Mariusz Matera z zespołu Vox. Będzie strefa zabaw dla dzieci. Będzie konkurs na najpiękniejszy kosz piknikowy. Jury obejrzy, przyzna nagrodę i odda właścicielom kosz z powrotem, tak żeby mogli z przyjaciółmi dokonać konsumpcji tego. Bardzo ważną sprawą, którą się zajmiemy w trakcie urodzin Wólki Tarnowskiej, będzie zbiórka i licytacje na rzecz Szymona Zelenta. Będzie również degustacja dań z przepiśnika babci, a więc zupa taka prosta, zalewajka, groch z kapustą. A skoro w swojej historii mamy bojarów, to również będzie pieczony prosiak.
2: A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury. Asiu, oddaję Tobie głos.
4: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie, Ludzie, Historia i Dziedzictwo. Joanna Klimek. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to się właściwie stało, że Krasnystaw i cała nasza okolica są chmielową stolicą Polski? Dlaczego to właśnie tu, u nas, zapach chmielu tak mocno wpisał się w naszą tożsamość i tradycję? Dzisiaj opowiem Wam historię człowieka, bez którego chmielaków w znanej nam formie po prostu by nie było. Gdyby nie jego pasja, uporczywe dążenie do celu i niezwykły dar dzielenia się wiedzą, lata 60. ubiegłego wieku mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. Poznajcie Tadeusza Fleszyńskiego, prawdziwego pioniera krasnostawskiego chmielarstwa. Żeby zrozumieć, skąd u Fleszyńskiego wzięła się ta potężna chmielowa pasja, musimy cofnąć się w czasie do XIX wieku. Tadeusz urodził się w 1886 roku w Maszowie Górnym w powiecie krasnostawskim. Wychował się w ziemiańskiej rodzinie, więc praca z ziemią i szacunek do natury były mu bliskie niemal od zawsze. Ten przełomowy moment nadszedł w czasie jego studiów na Akademii Rolniczej w Taborze, w dawnych Austro-Węgrzech, czyli dzisiejszych Czechach. To właśnie tam trafił w okolice słynnego Żadca, czyli rejonu słynącego z najlepszych plantacji chmielu na całym świecie. Tadeusz wręcz zafascynował się tą uprawą. Zrozumiał, jak ogromny potencjał kryje się w małej zielonej szyszce. Żeby jeszcze bardziej zgłębić tę wiedzę, w 1907 roku wyjechał na dalsze studia do niemieckiego Helle. Gdy wrócił do rodzinnych stron, nie zachował tej wiedzy tylko dla siebie. W swoim gospodarstwie założył dwa wielkie chmielniki. Stały się żywym dowodem na to, że nasza ziemia idealnie nadaje się do uprawy chmielu. Co najważniejsze, zaczął się tą wiedzą bezinteresownie dzielić z rolnikami z całego powiatu. Zaraził ich swoją pasją i pokazał, że chmiel to nie tylko roślina, ale szansa na rozwój całego regionu. Lata mijały. Rola Fleszyńskiego w polskim chmielarstwie tylko rosła. Od 1944 roku pracował jako kierownik techniczny w siarkowni chmielu w Lublinie, ale jego serce zawsze biło dla edukacji i dla Krasnego Stawu. W 1946 roku, po II wojnie światowej, dzięki jego ogromnym staraniom, dotychczasowe gimnazjum rolniczo-ogrodnicze w Krasnym Stawie zostało przekształcone w technikum rolniczo-chmielarskie. Sam Tadeusz został w nim nauczycielem przedmiotu. Wyobraźcie sobie młodzież, która uczy się fachu od prawdziwego mistrza. Fleszyński nie ograniczał się tylko do teorii w klasie. W 1949 roku zaczął tworzyć przy szkole przyszkolny chmielnik, co ciekawe o powierzchni aż 4 hektarów. Pracę nad nim ukończono kilka lat później, w 1951 roku. Do dziś jest to prawdopodobnie jedyny taki przyszkolny chmielnik na terenie całej Polski, który znajduje się bezpośrednio na terenie miasta. W latach 50. i 60. XX wieku Tadeusz Fleszyński doradzał w lubelskich zakładach chmielarskich. Po ich połączeniu w lubelskich zakładach chmielarsko-piwowarskich był tam konsultantem do spraw badawczo-naukowych. Jego praca zdobyła uznanie nie tylko na Lubelszczyźnie czy w Polsce, ale na całym świecie. W 1960 roku doszło do niezwykłego wydarzenia. Podczas obrad Europejskiego Komitetu Uprawy Chmielu w Londynie Tadeusz Fleszyński został wyróżniony najwyższym międzynarodowym odznaczeniem chmielarskim. Otrzymał wówczas tytuł Orderu Kawalera Chmielowego, odznaczenia, którego historia sięga aż 1371 roku i zostało ustanowione w Dijon we Francji. To był prawdziwy powód do dumy dla całego Krasnego Stawu. Jednak Fleszyński nie spoczął na laurach. Kilka lat później, w 1964 roku, stojąc na czele zespołu chmielarskiego w Ministerstwie Rolnictwa, doprowadził do oficjalnego wpisania do rejestru odmian oryginalnych 2 kultowych polskich odmian chmielu – lubelskiej oraz nadwiślańskiej. Z pewnością każdy, kto choć trochę interesuje się taką tematyką, doskonale wie, jak ważne są te odmiany. Tadeusz Fleszyński zmierzył do końca swojego bogatego i niezwykle ciekawego życia. Zmarł w 1968 roku w wieku 82 lat. Spoczął na cmentarzu w Płonce. Choć nie ma go już z nami, jego dziedzictwo żyje każdego roku. W historii krasnostawskiego chmielarstwa, w tradycji szkoły i wreszcie w samym święcie, które wszyscy dobrze znamy. Gdy w 1980 roku świętowano 10-lecie chmielaków krasnostawskich, wydano specjalny okolicznościowy medal z jego podobizną i napisem Pionier krasnostawskiego chmielarstwa. Kiedy więc następnym razem będziecie spacerować ulicami Krasnego Stawu, na przykład podczas chmielaków, poczujcie ten charakterystyczny zapach chmielowych szyszek. Usłyszcie gwar świętujących ludzi. Zatrzymajcie się na chwilę. Wspomnijcie Tadeusza Fleszyńskiego, człowieka z Maszowa Górnego, który pojechał w świat po wiedzę, przywiózł ją do nas i na zawsze zmienił historię tego miasta. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobało, bądźcie ze mną też za tydzień. Mam dla Was jeszcze wiele ciekawostek dotyczących chmielaków krasnostawskich. Za dziś serdecznie dziękuję. Joanna Klimek.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępne od ręki. Gwarantowana jakość. Transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
9: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Reklama. Bąk

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Są takie utwory, które zmieniają temperaturę w pokoju. Wystarczy kilka pierwszych nut, by poczuć dym papierosowy, światła nocnego San Francisco i ten specyficzny, chłodny dystans. Dziś bierzemy na warsztat grupę, która wielu kojarzy się z wybuchową energią i krzykiem, ale tym razem pokażą nam swoją najbardziej stylową twarz. Przed nami Faith No More i ich niezapomniane Evidence. Jest rok 1995. Grunge powoli dogasa, a świat szuka czegoś nowego. Faith No More wydają album King for a Day, Fool for a Lifetime. To była płyta ryzykowna, nagrana po odejściu gitarzysty Jima Martina, pełna eksperymentów, ale to właśnie trzeci singiel z tego krążka stał się ich najbardziej wyrafinowanym momentem w karierze. Evidence to nie jest zwykła rockowa ballada. To utwór, który romansuje z acid jazzem, soulem i funky. Mike Patton, człowiek o tysiącu głosów, tutaj zamienia się w rasowego croonera. Śpiewa nisko, niemal szepcze, budując napięcie, które mogłoby posłużyć za ścieżkę dźwiękową do najlepszego filmu noir. Tekst mroczny, niejednoznaczny, pełen podejrzeń i tytułowych dowodów na zdradę lub brak lojalności. Co sprawia, że ten numer jest tak genialny? Posłuchajcie perkusji Mike'a Bordina. Jest oszczędna, niemal hip-hopowa w swoim rytmie. A gitara Treya Spronsa? Zamiast ciężkich riffów mamy tu delikatne, wach-wachowe muśnięcia, które dodają całości niesamowitego luzu. Mike Patton tak bardzo kocha ten utwór i jego klimat, że zespół nagrał również wersję w języku włoskim, hiszpańskim oraz portugalskim. To pokazuje, jak uniwersalny jest ten groove. To muzyka, która nie ma paszportu. Ona po prostu pulsuje w rytmie nocnego miasta. Dlaczego warto go dziś odkurzyć? Bo Evidence się nie zestarzało ani o dzień. Podczas gdy wiele rockowych hitów z lat 90. brzmi dziś jak pamiątka z innej epoki, ten utwór mógłby zostać wydany wczoraj i nikt nie poczułby różnicy. To dowód na to, że Faith No More wyprzedali swoje czasy, nie dając się zamknąć w szufladce z napisem New Metal czy Funk Metal. To muzyka dla tych, którzy lubią w rocku odrobinę luksusu, ale takiego z lekkim, mrocznym podtekstem. Usiądźcie wygodnie, przyciemnijcie światła. Czas na dowody. Przed wami Mike Patton i ekipa w szczytowej formie. Odkurzamy wspomnienia, które wciąż lśnią. Oto Faith No More i Evidence.

0: Reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy frasta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka.
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Pociągi wróciły do normalnego kursowania po proteście maszynistów. Rząd odwołał władze uczelni. PiS alarmuje, że nie miał do tego prawa. Podkarpacie zachęca turystów. Można dostać 300 zł dofinansowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociągi wracają już do normalnego funkcjonowania, choć nadal możliwe są opóźnienia. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest zorganizowany po tragicznym wypadku na torach koło Przysuchy na Mazowszu. Maszyniści dziękują pasażerom za wyrozumiałość.
1: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
0: Mówił Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W katastrofie na Mazowszu zginęła pasażerka, wiele osób zostało rannych. Ciężko ranny został także maszynista. Rząd zapowiada, że będzie intensywnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa. Zadeklarował to dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Pragnę zwrócić uwagę na ustawę, którą procedujemy od pewnego czasu. To jest tak zwana ustawa fotoradarowa. Mam nadzieję, że wejdzie niebawem pod obrady Rady Ministrów i będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
0: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. Gorący protest także pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiSu. Na miejsce przyjechał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Chodzi o zmianę władz uczelni. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, odwołał rektora Michała Sopińskiego. Według samego rektora oraz Prawa i Sprawiedliwości minister nie miał prawa tego zrobić.
3: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna.
0: Mówi prezes PiSu. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada, że wszystko odbyło się legalnie. Pasażer taksówki w Żarach w Lubuskiem chciał okraść kierowcę. Groził mu nożem, próbował zabrać samochód. Nie udało mu się. Taksówkarz się obronił, a policja po krótkim pościgu schwytała napastnika. Został tymczasowo aresztowany. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu zacznie się w poniedziałek w samopołudnie. Druga w październiku. Szczegóły dostępne są w internecie. Maturę zdało w tym roku 87% tegorocznych absolwentów. Podała to właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało prawie 91% z nich, a w technikach maturę zdało niecałe 80%.
4: Radio Sport.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kończy się powoli 3-tygodniowe ściganie w Hiszpanii. 19 etap Vuelty wygrał Irlandczyk Eddie Dunbar. W klasyfikacji generalnej wszystko jednak pozostało bez zmian. Prowadzi reprezentant gospodarzy Enric Mas. Za to już dziś do niedzieli potrwają w Budapeszcie World Athletics Ultimate Championships, czyli rywalizacja najlepszych lekkoatletów na świecie. Do stolicy Węgier pojechała 8-osobowa reprezentacja Polski. 5 z naszych zobaczymy już dziś, a zawody właśnie się rozpoczynają. Piątek jest dniem bez meczu polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. W bułgarskiej Sofii nasi gracze odbyli przed południem trening i powoli szykują się na jutrzejsze spotkanie z Izraelem. Mówi Marcin Nowakowski, asystent naszego szkoleniowca.
6: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. Naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Dlatego też przygotowujemy się ich na ich najsilniejszą możliwą wersję.
5: Mecz Polska-Izrael jutro o 15:00, a w dzisiejszych meczach naszej grupy B Ukraina wygrała z Macedonią Północną 3-0. Trwa spotkanie Bułgaria-Portugalia. Francuskie władze uspokajają. Organizacja zimowych igrzysk olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. To reakcja na rezygnację ze stanowiska szefa komitetu. Więcej Michał Waszkiewicz.
7: Tak, Pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnający się z funkcją. Francuska minister sportu, Marina Ferrari, oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód, jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. Zespoły wykonały do tej pory znakomitą robotę. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
5: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.
0: Najcieplej jutro na zachodzie Polski, 21 stopni w centrum, około 19, a najchłodniej na południowym wschodzie, 15. Niebo częściowo zachmurzone, możliwe są opady deszczu wzdłuż zachodniej granicy, a także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Poza tym całkiem sporo słońca.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Reklama. Onton Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Hełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Hełmie. Północ Nieruchomości Hełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Puls dnia.
5: O 19.30 z przyjemnością powrócimy do tego, co działo się w ciągu dnia w Miejskim Parku w Chełmie. To był czas Dnia Organizacji Pozarządowych. Rozpoczął się od wręczenia Nagród Społecznika Roku 2025. To indywidualne wyróżnienie powędrowało do Izabeli Cichosz-Podjadek, liderki wolontariatu Fundacji CEMEX.
6: Jestem zaszczycona, że dostałam taką nagrodę. Bardzo się cieszę, że mamy wspaniałych ludzi w mieście Chełmie, którzy wspierają lokalną społeczność, z którymi mamy cudowną współpracę, wspaniały wolontariat. Także bardzo, bardzo dziękuję za wielkie serca tych ludzi.
5: Nagrodę dla najbardziej wyróżniającej się organizacji pozarządowej otrzymało z kolei Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osób Niepełnosprawnych Podajmy Sobie Ręce. Dzień Organizacji Pozarządowych ma na celu pokazanie pracy osób tworzących takie grupy oraz angażowanie młodzieży do tworzenia kolejnych, mówi jedna z organizatorek, Katarzyna Janicka.
7: Robicie świetną robotę. Myślę, że to jest takie motto całej działalności organizacji pozarządowych, dlatego że oprócz przedstawicieli, czyli władz, prezesów, którzy prowadzą takie organizacje, to mamy jeszcze grono przyjaciół, mamy wolontariuszy, mamy osoby, które kibicują wszystkim organizacjom, ale również te organizacje realizują projekty na terenie miasta Chełm. Mówiliśmy o organizacjach, czyli to są stowarzyszenia, to są fundacje, więc naprawdę jest to rzecz dodana, która rozwija naszą społeczność, wspiera, buduje społeczność lokalną miasta Chełm.
5: Z zaangażowaną w działania społeczne w Chełmie Agnieszką Filipczuk, prezeską stowarzyszenia 25+, Nasza Przyszłość, rozmawiał Jan Zieliński.
8: Mamy się na pewno czym chwalić jako organizację, bo robimy fajną robotę i takie święto to ukoronowanie naszych działań.
9: A co Pani chciałaby przekazać osobom, które pracują na co dzień w NGO-sach?
8: No na pewno chciałabym im przekazać dużo siły, zmobilizować do tego, bo wiem, jaka to jest trudna praca, ile wymaga wyrzeczeń, pracy, czy często osobistych wyrzeczeń. I chciałabym im powiedzieć, że ta praca jest doceniana. Czasami się tego nie widzi, ale na pewno jest doceniana i bardzo się cieszę, że jest w naszym mieście tyle fajnych osób, które robią naprawdę super rzeczy.
5: W sprawnym przebiegu dzisiejszego wydarzenia pomagali także przedstawiciele Centrum Sportów Walki Bastion w Chełmie, czyli laureaci nagrody dla organizacji pozarządowej z ubiegłego roku, mówi trener Wojciech Zaprawa.
10: Jest tutaj naprawdę wiele, wiele organizacji pozarządowych, które robią wyśmienitą pracę na rzecz lokalnej społeczności. Jest dużo młodzieży, również seniorów. Warto brać w nich udział, wspierać ludzi, którzy je organizują i po prostu być częścią jednej wielkiej chełmskiej rodziny.
9: Co byś chciał przekazać tym osobom, które pracują w tych NGO-sach, które jakby świadczą nam pomoc na co dzień?
10: Wytrwałości, nie poddawać się, nie patrzeć na przeciwności, ciągle robić swoje i uparcie dążyć do celu, bo naprawdę robimy coś wspaniałego dla ludzi.
5: A fotorelacje z Dnia Organizacji Pozarządowych w Chełmie znajdziecie na radiobonton.pl. Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się Wieczór Lwowski pod hasłem Moje serce zostało we Lwowie.
11: Spotkanie rozpoczniemy prezentacją Jacka Gaja, który tym, którzy jeszcze nie byli w tym magicznym mieście, pokaże jego najbardziej znane miejsca, a tym, którzy Lwów już znają, ujawni mniej oczywiste ciekawostki i smaczki. W klimat Łyczakowskiej i innych rozśpiewanych ulic wprowadzi nas Patrycja Wilgos, która przypomni najbardziej znane lwowskie hity. A ponieważ będziemy mieli kilka upominków związanych z 15-leciem Chełmskiego Klubu Podróżników, najlepszą metodą na ich przekazanie będzie krótki konkurs wiedzy o Lwowie.
5: Zaprasza Grzegorz Gorczyca z Chełmskiego Klubu Podróżników i dodaje:
11: warto też jeszcze wspomnieć, że pierwszą pisaną wzmianką o Lwowie była ta notka, która pojawiła się w 1256 roku przy okazji, uwaga, pożaru Chełma. Nieznany kronikarz odnotował, że łunę wielkiego pożaru Chełma było widać aż ze Lwowa. To taki ciekawy chełmsko-lwowski łącznik.
5: Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 14 września o godzinie 18, a na zakończenie magazynu jeszcze jedno zaproszenie. Przed nami wydarzenie, które od lat łączy miłośników muzyki cerkiewnej. Na koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych zaprasza ksiądz Jarosław Szczur, dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej i jednocześnie proboszcz parafii prawosławnej w Chełmie.
12: Z wielką radością w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na 7. edycję chełmskiego koncertowania ku czci Najświętszej Bogorodzicy. To wydarzenie, które integruje wielokulturową spuściznę naszego regionu, a także stanowi piękne dziedzictwo ekumenicznej współpracy w naszym mieście. Serdecznie w imieniu organizatorów zapraszamy.
5: Ten koncert odbędzie się w piątek 18 września o 18 w cerkwi pod wezwaniem świętego Jana Teologa.
0: Puls dnia. Hey! Bon Radio.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
4: 104,9 FM. Bom Dom Radio.

0: Uprzątnięto częściowo tory po katastrofie na Mazowszu. Miliony długu zamienione na udziały. Sosnowiec pomaga szpitalowi. Burza wokół Jagiellonii i Białystoki, niedozwolone rozmowy trenera z arbitrem. Jak to wpłynie na drużynę? Za chwilę mecz Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro rano częściowo wznowiony będzie ruch pociągów na tej trasie, na której wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin po zderzeniu z ciężarówką, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Jutro rano powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
0: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Chodzi o zgranie pomocy różnych służb, mających różne zadania w czasie wypadków. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
2: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
3: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
4: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
3: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
0: Gospodarzem ćwiczeń była też Reda. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL-u rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych. Został skazany za udział w blokadzie jezdni podczas protestów aktywistów ostatniego pokolenia. Miasto daruje dług własnemu szpitalowi. Prezydent Sosnowca zgodził się na zamianę należnych miastu pieniędzy na dodatkowe udziały w szpitalu. To element układu, który ma uratować szpital przed likwidacją. Żeby jednak układ wszedł w życie, muszą zgodzić się na to także pozostali wierzyciele, informuje prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.
5: Ten układ zapewnia w 100% zwrot należności wszystkim wierzycielom. To już jest zresztą zagwarantowane w wieloletnim budżecie miasta, bo te pieniądze zostały przez radnych zagwarantowane.
0: Sosnowiecki Szpital Miejski jest zadłużony na 160 milionów złotych. Naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany. Zawiesili bocianom kamery. Zdjęcia ukazują z lotu ptaka krajobraz w czasie migracji. Naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Skandal w piłkarskiej ekstraklasie. Jak ujawnił portal Sportowe Fakty, trener Jagiellonii Adrian Siemieniec kontaktował się z sędzią przed ligowym meczem. Chciał, aby sędzia na bieżąco w trakcie meczu dawał znać trenerowi, którzy jego zawodnicy pracują na żółtą kartkę. Takie kontakty są niedozwolone. Dziś przeciw Jagiellonii Białystok zagra Wisła Kraków. Trener Wisły Mariusz Job był pytany o to, co sądzi na temat tej afery.
6: Po pierwsze, ja nie chciałbym bezpośrednio oceniać tej sytuacji, bo to takie oceny są komisje. Natomiast mogę powiedzieć tylko od siebie, że jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn, no jest absolutnie naganne i nie powinno mieć miejsca.
0: Wisła zagra z Jagiellonią o 20:30. ...21 stopni jutro na zachodzie Polski, w centrum od 17 do 20, na wschodzie 18, a na południu trochę chłodniej, bliżej 15. Niebo częściowo zachmurzone. Na północy i w centrum dużo słońca. Na zachodzie może trochę popadać, podobnie na południowym wschodzie Polski.
7: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: minister zapowiada wyższe kary za wjeżdżanie na tory na czerwonym. A2 znowu droższa, ponad 120 zł w jedną stronę. Rząd dementuje rosyjską dezinformację. Nie ma w Polsce masowych powołań do wojska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Utrudnienia na kolei po proteście maszynistów mogą potrwać jeszcze do jutrzejszego poranka. Przez 12 godzin pociągi przejeżdżały przez przejazdy kolejowe z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Kolejarze protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
1: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
2: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
0: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. Za 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem aż 123 zł w jedną stronę.
3: No pewnie, że boli. No jak ma nie boleć? Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
4: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć ilość pracujących dni razy złotówka. To już nie jest tylko złotówka, a w zasadzie 2 złote, bo jeszcze trzeba wrócić. Jest to dosyć spora kwota.
5: No już jestem przyzwyczajony. Więc już nic mnie nie zdziwi. Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę, więc trzeba jakoś tym funkcjonować.
0: Mówili kierowcy. W tym roku autostrada zdrożała już 2 razy, łącznie o 6 zł. Obecny zarządca tego odcinka ma umowę jeszcze 11 lat. Uwaga na dzikie zwierzęta. Właśnie rozpoczęła się ich jesienna migracja. Służby ostrzegają, bo spotkanie z łosiem albo żubrem może być niebezpieczne. Gdzie należy szczególnie uważać, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
6: Zazwyczaj są to właśnie te tereny zalesione, bądź tereny, które znajdują się blisko tych zalesień, ale to nie jest taki standard. Obserwujemy też, że te zwierzęta, chociażby na przykład dziki, przychodzą do miast i to też staje się wtedy niebezpieczne. Trafiają się też zdarzenia na drogach ekspresowych z takimi zwierzętami, które gdzieś pomimo tych zapór, pomimo ochrony przedostały się na tą drogę szybkiego ruchu.
0: Jeśli zwierzę pojawi się na drodze, należy zwolnić i po prostu poczekać, aż przejdzie. Jeśli widzimy potrącone zwierzę, należy to zgłosić. Najlepiej do Straży Miejskiej, ewentualnie pod numer 112. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność, nie udostępniać niesprawdzonych treści. Zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnił, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą. Jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. Amerykański żołnierz zagrał zwierzy mariackiej w Krakowie. To hołd złożony ofiarom zamachów w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Dziś mija 25. rocznica. Amerykański trębacz był świadkiem tragedii w Nowym Jorku. Zagrał o 14.46 wojskowy sygnał pod tytułem Cisza. A na koniec meldunek z piłkarskiej ekstraklasy. Raków Częstochowa przełamał złą passę po 6 porażkach i zmianie trenera. Pod wodzą nowego szkoleniowca Tomasza Kaczmarka Raków wygrał z Motorem Lublin 2-1. W drugim meczu dziś Wisła Kraków gra z Jagiellonią Białystok. W nocy od 6 do 11 stopni, a jutro generalnie około 20. Najcieplej na zachodzie 21, w centrum od 17 do 20, a najchłodniej na południowym wschodzie około 15. Na krańcach zachodnich i wschodnich może trochę popadać.
7: Reklama. Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.
9: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104 i 9 FM. 104 i 9 FM. Bonitone Radio.

0: Autobus utknął na torach. Kierowca MZK zawieszony. Diesel rekordowo drogi. Benzyna ma zostać poniżej 8 zł. 60 kg listów znalezionych w lesie. Zagadkowa sprawa we Francji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca miejskiego autobusu w Łodzi, który z pojazdem pełnym pasażerów utknął na przejeździe przy opadających rogatkach, zawieszony w obowiązkach. Do zdarzenia doszło wczoraj. Zapis monitoringu udostępniły Polskie Linie Kolejowe, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
1: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
0: Sprawę wyjaśnia policja, która apeluje do pasażerów, by zgłaszali się na komisariat i zeznawali. To jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach benzynowych. W przyszłym tygodniu za olej napędowy, za litr, średnio możemy zapłacić nawet 9 zł. Co do 95, raczej nie przebije 8 zł, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
0: Cena ropy na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. W Polsce potrzebny jest szerszy program osłonowy, który nie tylko obejmowałby koszty cen paliw, mówi Adrian Zandberg, lider partii Razem.
3: Myśmy proponowali takie rozwiązania, rząd z nich nie chciał korzystać. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że jest impuls zewnętrzny kosztowy, który uderza w gospodarkę, a w konsekwencji w koszty życia, no to musimy mieć takie automatyczne bezpieczniki, które w takim momencie na przykład zdejmują VAT z żywności.
0: Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że diesel w Polsce jest droższy niż w Czechach i na Słowacji. Odwrotnie sytuacja wygląda z 95. Ta jest u nas tańsza. Jeszcze do jutra potrwa łódzki festiwal muzyczny Great September. Niemal 100 artystów na kilkunastu scenach, głównie w klubach w centrum miasta, mówi organizator Artur Rojek.
4: Teresa Śląska debiutowała tutaj, Jan Tutek debiutował, Julia Wieniawa. Ta historia będzie się tworzyć, jesteśmy dopiero na 5. edycji i na pewno na bank złapiemy takiego artystę, o którym kiedyś powiem, że dzisiaj sprzedaje stadiony.
0: Do Łodzi przyjechali też Andrzej Piaseczny, Maria Peszek, Czesław Mozil, Krzysztof Zalewski. Jutro ostatni dzień imprezy. Jeszcze Łódź, studenci z Politechniki Łódzkiej przygotowali bolid do prestiżowego wyścigu samochodów na energię słoneczną. Bolid nazywa się Orzeł 2. Na jednym ładowaniu przejedzie 500 km. Wygląda efektownie. Czerwony, aerodynamiczny, choć sprawia wrażenie nawet całkiem komfortowego. Zawody odbędą się w Belgii. Łodzianie są wicemistrzami Europy. We Francji znaleziono w lesie ponad 60 kg niedostarczonych listów i reklamowych przesyłek. Porzucił je tymczasowo zatrudniony listonosz. Wszystkie odnalezione przesyłki mają trafić do adresatów, a sprawą zajęły się służby. Na porzuconą korespondencję natknął się jeden z miejscowych leśniczych. Mężczyzna spakował przesyłki do samochodu i zawiózł na posterunek żandarmerii. Jutro pogoda taka, że po bokach naszego kraju może troszeczkę popadać, na zachodzie i na wschodzie, a w centrum raczej bez deszczu. Temperatura około 20 stopni, na południu, a właściwie południowym wschodzie trochę chłodniej, do 15. Wiatr jak zwykle słaby lub umiarkowany.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

Bonton Radio i wszystko gra.